0: Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. Na terytorium Łotwy zestrzelono drona. Trwa śledztwo po wycieku danych milionów Polaków. Służby starają się, by nie trafiły do Darknetu. Iga Świątek triumfuje na kortach w Toronto. Polka pokonała Jelenę Rybakinę. Jest szósta, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To potem jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich regionach kraju, graniczących z Rosją i Białorusią. Z kolei Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie zostały udostępnione w Darknecie. O szczegółach Mateusz Chłystun, co wiadomo o źródle tego ataku?
1: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
2: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
1: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
2: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
1: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Nawet do 100 tysięcy złotych bez tak zwanego podatku Belki. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Zaczną działać od przyszłego roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Zgodnie z ustawą aktywa inwestycyjne, na przykład akcje, będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych. Z kolei aktywa o charakterze oszczędnościowym, na przykład obligacje i lokaty, do 25 tysięcy złotych. Wszystkie zgromadzone aktywa przekraczające limity mają być objęte nowym podatkiem od ich wartości. Ten nie będzie przekraczał 1% i ma być wyliczany według szczegółowego algorytmu. Wysokość podatku będzie publikowana w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw finansów.
0: O czym informował Michał Skolimowski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: ORP Wicher już pływa. Na Zatoce Gdańskiej została wczoraj zwodowana pierwsza z trzech fregat programu Miecznik.
5: To nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. To 140 metrów długości, 20 metrów szerokości. Będzie ważył prawie 6,5 tysiąca ton. Żeby go podnieść, trzeba by ustawić obok siebie 6 suwnic stoczni Christ. Będzie miał instalację elektryczną złożoną z ponad 700 km kabli.
0: Mówi Marcin Ryngwelski, prezes PGZ Stocznia Wojenna. Na okręcie będzie służyło 140 marynarzy i oficerów. Do służby wejdzie w 2029. Iga Świątek pierwszy raz w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2-6-3. Pierwszy set miał zaskakująco jednostronny przebieg. W drugim początkowo rywalizacja była bardziej wyrównana, ale w piątym gemie Świątek przejęła kontrolę i po chwili wygrała. To jej 26 tytuł w karierze.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Ciekawe, ile my mamy kilometrów kabli w studiu.
7: Dużo, dużo, dużo. I to ciągnie się tam do serwerowni, a z serwerowni jeszcze się ciągnie gdzieś tam jeszcze do nadajnika.
6: Panie. Najważniejsze, że wszystko działa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Kasia Kozimor.
8: Tomek Walaszczyk.
0: I Michał Konopiński.
7: I Iga wygrała. No piękny poranek mamy. Piątek, 14 sierpnia.
6: Też jest pod prądem.

0: 12,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus, która wstaje w piątek 14 sierpnia.
1: I co? I mieliśmy ten nosa, że mówiliśmy o tym prądzie, tak. O tych kablach, bo dzisiaj dzień energetyka,
0: tak
1: 14
0: jest.
1: Sierpnia.
0: Podłączmy się do prądu, lecimy do przodu. Dzisiaj imieniny obchodzą Alfred, Dobrowoj, Dobrowoja, Elżbieta, Eusebiusz, Maksymilian i Marceli.
1: A teraz długa lista urodzonych 14 sierpnia, to m.in. aktorka Beata Tyszkiewicz.
0: Steve Martin, aktor komediowy, scenarzysta, producent filmowy, nawet śpiewa, piosenkarz.
1: Wim Wenders, niemiecki reżyser, scenarzysta i producent filmowy.
0: Sarah Brightman, brytyjska wokalistka i aktorka.
1: Time to say
0: goodbye.
1: Nie, zupełnie nie, nie w te nuty, nie trafię. Ale słowa dobre. Aktorka Anna Meicher.
0: I także Paweł Rurak-Sokal, muzyk, kompozytor, założyciel zespołu Blue Cafe.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz nie time to say goodbye, tylko dzień dobry mówimy i rozpoczynamy dzień od Ewangelii w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
3: Dzisiejsza Ewangelia, przynajmniej ten fragment, zadaje nam pytanie, kim jest przyjaciel? Przyjaciel to osoba, której ufam, którą znam. Bardzo często to osoba, w której jestem w stanie powierzyć, powiedzieć wszystko, oddać moje radości, ale i też moje cierpienia, bóle, to wszystko, co przeżywam, to wszystko, co mnie dotyczy. Przyjaciel to także osoba, z którą bardzo często i bardzo długo chcę spędzać czas, bo po prostu ta osoba mnie rozumie, ta osoba jest mi bliska. Jeśli już wiem, kim jest przyjaciel, to warto zadać sobie drugie pytanie. Czy rzeczywiście mogę tak siebie nazwać w stosunku do Jezusa? Czy jestem przyjacielem Jezusa?
2: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Po reklamie.

0: muszę coś zdradzić.
1: Dawaj, opowiadaj.
0: Ale nie, ty to wiesz, ja chciałem słuchaczom zdradzić, że Kasia tu przyszła, siedzi i się zastanawia, dlaczego pan, pani, o pani też i pan dzisiaj do pracy nie idą.
1: No, przepraszam.
0: Niektórzy odbierają dzień wolny za jutrzejsze święto.
1: Ktoś mi opowiadał, tu koleżanka ze studia naprzeciwko, że jak wchodziła, to ciemno było, musiała światło zapalić, bo wszyscy wczoraj pogasili, poszli do domu. No, a my tutaj dzisiaj od samego rana. I ja się zastanawiałam, czy nasi słuchacze w pełnym składzie nas słuchają, bo skoro nie idą do pracy, to pewnie śpią.
0: Nie, nie, obudzili się rano, żeby nas posłuchać i ogarnąć tam co w domu, jakieś śniadanie lepsze przygotować, może było więcej czasu
1: bardziej
0: na przykład.
1: Wypasie,
0: no. Także cieszymy się, że jesteście z wami, my wam będziemy piosenki puszczać do 9:00, jak zwykle pracujemy. Dzisiaj dzień roboczy jest, prawda?
1: Ale też dzień energetyka, więc nie bądźmy taki tacy śnięci.
0: Tak.
1: O,
0: prąd jest, włączamy
1: wszystko
0: radio,
1: jest.
0: Mikser, kawę.
1: Nie, no, z mikserem o tej porze to już nie szalejmy, ale nie? Blender, mówisz, tam jakiś koktajl?
0: Może taki, na przykład wolno obrotową, bo jak ktoś ma trochę więcej czasu, to może wolnoobrotową sobie wyciskarkę włączyć.
1: Dobra, to dzisiaj jesteśmy wolnoobrotowi. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. W skrócie i kilka słów o jakże pięknie zapowiadającej się pogodzie na ten sierpniowy weekend.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
5: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma akurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma akurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba zginęła. Zaczynamy od wieczornego pożaru wędzarni w miejscowości Świerczyń, niedaleko Płocka.
2: Płonie ta wędzarnia o powierzchni 10 na 20. Mamy jedną osobę poszkodowaną, a dokładnie, która poniosła śmierć podczas tego pożaru.
1: Mówi Wojciech Pietrzak z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. W akcji brało udział 13 zastępów. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. Do jutra, do 2:00 w nocy przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii. Służby podkreślają, że to największy kryzys od 20 lat. Dziś mija 7 dzień blokady pracy lotniska przez pyły wulkaniczne, które uniemożliwiają lądowania i odloty. Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj wyeliminowała Rangersów, remisując na wyjeździe 1-1. Taki sam rezultat mieliśmy w Zabrzu, gdzie Górnik zremisował z Ferencvaroszem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji. W niej do ostatniej rundy awansował Raków, który 1-0 wygrał z Kamarbi. A przez problemy z dotarciem na Wyspy Owcze, Lech swój mecz z Klaksvik rozegra dopiero dzisiaj.
3: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Już dzisiaj startuje 29. Grand Prix Sopot Gdynia. Wydarzenie poprzedza pierwszy sopocki festyn bezpieczeństwa na polskich drogach, mówi Lesław Orski, prezes Sopockiego Stowarzyszenia Sportów Automobil Klub Orski.
4: Pod Ergoreną od godziny 15 do 18 w piątek zapraszamy całe rodziny z dziećmi, bo będą elementy dla dzieci, dla dorosłych, test stewarda, miasteczko mobilne ruchu drogowego, symulatory, gdzie będzie można pojeździć szybko, na przykład pościgać się w Monte Carlo czy w innym miejscu, także kapitalna zabawa.
3: Na samej trasie zobaczymy szeroki przekrój samochodów, od mocnych konstrukcji przygotowanych do rywalizacji w górskich samochodowych mistrzostwach Polski, przez auta startujące w ramach RHC, aż po samochody historyczne. 29. Grand Prix Sopot Gdynia potrwa do niedzieli 16 sierpnia. Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Do pomorskich przedsiębiorców trafi łącznie 30 milionów złotych z programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Wybór projektów zostanie przeprowadzony w trybie konkurencyjnym. Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 28 października. Początek dnia w regionie jest bezchmurnym niebem, później może pojawić się lekkie zachmurzenie. Będzie ciepło, temperatura ma wzrosnąć do 27 stopni, a aktualnie mamy stopni 15. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z południowego zachodu.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: No pewnie, że wszyscy wstajemy rano, bo szkoda marnować dnia. No
6: oczywiście, a poza tym śniadanie samo się nie zrobi i samo się nie zje. Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: A o czym myśli Tomek od samego rana?
5: O czym ja myślę?
6: No?
5: O śniadaniu. Nie, tak naprawdę będzie o tym, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski.
6: No to o tym za chwilę.

0: wszystko się może zdarzyć. Za 19 minut 7 to poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Poseł Marcin Romanowski wysłał list z prośbą o list. To znaczy, on wysłał papierowy, ale chciałby mieć żelazny. Ale najciekawsze jest to, że papierowy list wrzucił do żelaznej skrzynki w Naddniestrzu. On albo ktoś w jego imieniu. Naddniestrze, kraina leżąca nad Dniestrem, nie jest tu przypadkowa, bo mimo, że formalnie jest mołdawska, w praktyce zależna jest od Rosji. Szkoda, że pan poseł zamiast nad Dniestrem nie przebywa na przykład nad pięknym, modrym Dunajem. Chociaż był przez dłuższy czas w Budapeszcie. Albo nad rzeką tak, ale on mówi nie. I dopóki list gończy jest szybszy od żelaznego, nie chce przyjeżdżać zobaczyć nasz nadwiślański świat. Fit. No cóż, cena w Warszawie na razie jest koszmarem.
1: Radio Plus.

Radio Plus.

0: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Po reklamie.

0: Pora Ameryka i Redbox na antenie Radia Plus.
1: Ciekawe, ile będzie wydarzeń w kartce z kalendarza przygotowanej przez Artura Moczarskiego, które miały miejsce jeszcze przed odkryciem Ameryki.
0: No to mówimy, sprawdzam.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 14 sierpnia 1385 roku na zamku w Krewie podpisano akt unii między Polską a Wielkim Księstwem Litewskim. 22 lata temu święty Jan Paweł II rozpoczął swą ostatnią podróż apostolską. Jej celem było francuskie Lourdes. A 14 sierpnia 1941 roku dobity zastrzykiem fenolu w podziemiach bloku 11, tzw. bloku śmierci, zmarł święty Maksymilian Maria Kolbe. Jeszcze jako Rajmund 4 września 1910 roku zaczął nowicjat w zakonie franciszkanów, przyjmując tam imię Maksymilian. Aby nawracać schizmatyków, heretyków i masonów, podczas studiów w Rzymie Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej. Już w wolnej Polsce rozpoczął dzieło Niepokalanowa, gdzie powstał klasztor, wydawnictwo i drukarnia. 100 lat temu zaczął wydawać istniejące do dziś pismo Rycerz Niepokalanej. W latach 30. XX wieku Kolbe pojechał aż do Japonii, gdzie powstała tamtejsza wersja słynnego Rycerza Niepokalanej i samego Niepokalanowa. W czasie wojny ten polski stał się azylem dla wielu uciekinierów, także Żydów. 28 maja 1941 roku ojciec Kolbe trafił do Oświęcimia, gdzie otrzymał numer 16670. Dwa miesiące później, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie za nieznanego mu wcześniej Franciszka Gajowniczka, wyznaczonego do celi śmierci. Papież Paweł VI ogłosił Maksymiliana Maria Kolbego błogosławionym w roku 1971, a święty Jan Paweł II kanonizował go 10 października 1982 roku.

0: Robert Amler w Radio Plus.
1: Gdyby tak spojrzeć w kalendarz, to 1/4 wakacji jeszcze przed nami, a tymczasem niektórzy...
0: Coś jeszcze zostało, całe szczęście.
1: Zostało, ale niektórzy już głową są we wrześniu, bo trzeba kupić podręczniki, znaleźć przybory, całą wyprawkę skompletować. To ci, którzy posyłają dzieci do szkoły. Mhm. Właśnie, kto ma tak, że mimo, że całym ciałem jest w sierpniu, to głową już we wrześniu, niech napisze na naszym profilu facebookowym.
0: Czekamy na wasze wpisy, a za chwilę na antenie Radio Plus punktualnie o godzinie 7 wiadomości i prognozy.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są

0: Piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Myśliwce NATO zestrzeliły drona. Alarm na Łotwie i w Finlandii. Wiele wskazuje na to, że nie przebywa w Naddniestrzu. Nowe informacje w sprawie Marcina Romanowskiego. Pokaz siły w finale. Świątek wygrała turniej w Toronto. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek w rejonie Morza Bałtyckiego. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym wprowadziła też Finlandia. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
2: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazało, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Tymczasem drony miały uderzyć też na terytorium Rosji. Gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego poinformował o uszkodzeniu portu Ust-Ługa nad Bałtykiem.
1: A to nie pierwszy incydent z dronami w tym roku na Łotwie. Bezzałogowce kilkukrotnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju, a w czerwcu jedną z maszyn zestrzelili francuscy piloci. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun, co więc wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu?
3: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
1: Poseł PiSu jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23% do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
1: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek, królową Toronto. W finale turnieju WTA 1000 Polka nie dała szans Jelenie Rybakinie. Wygrała z nią 6-2, 6-3, sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie, a przez cały mecz mogła liczyć na ogromne wsparcie trybuna. Podczas ceremonii wręczenia trofeum Świątek odniosła się do krytyki, z którą mierzyła się w ostatnim czasie. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie. To wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz szybka podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000. Polka będzie w nim broniła tytułu zdobytego przed rokiem.

0: regionie bezchmurne niebo. Przez większość dnia ma być słonecznie i ciepło. Na termometrze mamy 16 stopni, a temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 27. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Słaby wiatr wieje z południowego zachodu, a biometr jest korzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Rzut oka na zegarek, 5 minut po 7.
3: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9 i za chwilę na naszej antenie Alina Frąckowiak, a teraz Abba, Take a Chance on Me.

0: Halina Frąckowiak w Radiu Plus, Tim Pan Alej.
1: Muszę powiedzieć, że bardzo lubię samoloty. Co robię ja, gdy samolot przelatuje wysoko, nawet gdzieś nad głową?
0: Zadzierasz głowę do góry i patrzysz, albo sprawdzasz, gdzie leci i po co.
1: Najpierw zadzieram głowę, żeby go nie stracić z oczu, a później patrzę w telefonie, jest taka aplikacja Flight Radar, gdzie można sprawdzać, gdzie taki samolot sobie leci. Skąd, dokąd, i wtedy marzenia się pojawiają w głowie czasami. Wyobraź sobie, że wczoraj numer jeden na Flight Radarze, bo tam jest taki ranking, jaki samolot jest najbardziej w danym momencie obserwowany. Numer jeden wczoraj był samolot, który miał zawieść kibiców Lecha na Wyspy Owcze. Nie kibiców, tylko piłkarzy. Cały sztab, bo dzisiaj, znaczy mieli wczoraj grać mecz, ale będą grać dzisiaj. Nawet napisała...
0: Nie dolecieli?
1: Nawet jeden portal napisał, że Lech Poznań jak Odyseusz. Bo najpierw nie wylecieli pierwszego dnia, a mieli być dzień wcześniej przed meczem, więc wczoraj się wybrali w podróż, ale też nie dolecieli, bo samolot zawrócił do Norwegii. Okazuje się, że tam na Wyspach Owczych jakaś straszna mgła i ciężko wylądować. Ale po południu się poprawiło, trochę się rozrzedziło, więc oni polecieli tam na ten mecz kilka godzin przed godziną rozpoczęcia. Na szczęście UEFA zgodziła się przełożyć na dzisiaj to spotkanie, ale podróż taka, jakby lecieli do Nowej Zelandii.
0: No widzisz,
1: co najmniej.
0: To wszystko tylko Wyspy Owcze zasnute mgłą niepewności.
1: Ale zrobiły się tak tajemnicze przez tę podróż, że pewnie wiele osób będzie chciało zobaczyć, co to za tajemnicze wyspy,
0: które się
1: skrywają.
0: I teraz powinniśmy zagrać wizaż Fade to Grey. Za chwilę Murray Head, One Night in Bangkok.
1: O, będzie tam też się leci.
0: I Our House. Oj, to prawda. Kwadrans po siódmej w Radiu.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
4: mega,
3: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
9: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
10: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
9: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
10: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.

0: 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Madness, Our House to Radio Plus, 26 minut po godzinie 7. To o sporcie w dalszym ciągu. Tym razem ty miałeś swoją piłkę, to ja teraz o tenisie.
1: Otóż też piłka jest, tylko mniejsza taka.
0: Troszeczkę mniejsza. Otóż podczas ostatniego turnieju tenisowego WTA w Toronto zapytano tenisistki, co ciekawego mają w torbie tenisowej, takiego nieoczywistego.
1: O, coś widziałem na główek, że Iga się pochwaliła, że się bez czegoś tam nie rusza.
0: Pochwaliła się ze wstydem, że w środku z takich dziwnych rzeczy, które znajdą się w jej torbie, to stare chusteczki higieniczne, bo no to się, też tak mam. Wrzucasz do tego i potem zapominasz.
1: Zużyte?
0: Tak, no higieniczne, czyli jednorazowe.
1: No,
0: ale tam nie ma gdzie na korcie za bardzo wyrzucić, w związku z tym to lądują w torbie z powrotem. No i tak aż się uzbiera i dopiero potem się ich pozbywa. To z lenistwa, jak napisała sama, jak powiedziała. Natomiast bardzo ciekawą rzecz zdradziła Elina Svitolina, która w torbie tenisowej z takich bardziej mniej oczywistych rzeczy zawsze ma sos tabasco. Ona nie lubi mdłego życia, lubi mieć przyprawione.
1: Opowiadaliśmy o tym wczoraj czy przedwczoraj, że dodadzą ci taką saszetkę i nie masz co z nią zrobić, no i nosisz, no.
0: No właśnie, a ona ma ze sobą, w razie czego, jak jest coś mdłe, to sobie przyostrzy. No dobrze, za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Ice of Base, już teraz design. No właśnie, sos tabasco na grilla to się przyda, ale ja nie wiem, czy ten weekend będzie grillowy, taki chyba nie do końca.
1: Dlaczego nie? Zawsze to wakacje, zawsze to jakaś okazja. A poza tym mamy święto, mamy weekend świąteczny, prawda?
0: Tak jest, trzeba poświętować. Ice of Base już teraz.

0: ABC, Ace of Base. Kompletujemy podręczniki, kompletujemy zeszyty, przybory szkolne, bo jak szkoła już niedługo. Szymon napisał do nas, że dla niego takim oznakiem, taką oznaką, że już zbliża się koniec wakacji i niedługo szkoła, to były żniwa. Mhm. A gdzieś tam przy okazji też rzeczy do kupienia w supermarketach. No ale co poradzić? Teraz już od początku lipca są, bo komercjalizacja, to tak jak trochę z Bożym Narodzeniem,
1: ale to
0: czy Wielkanocą.
1: Jest, że... Tak, że pozwala to rodzicom rozłożyć trochę te koszty w czasie.
0: A to też prawda. Mhm. Mam nadzieję, że przyszły wam tu już prawki, bo tam jest 300 plus.
1: No co na zeszyty. To 300 na zeszyty?
0: No zawsze coś pomoże, zawsze jakaś ulga.
1: No oczywiście, że tak. No dobra. Co tam jeszcze? Anita napisała. To prawda, cały dobry humor siadał wtedy.
0: Jak się okazało, że już można kupić zeszyty w szkole.
1: Humor nie siada, bo my z wami do godziny 9 przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Czas na wiadomości. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne kroki po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało oficjalnie wykluczonych z partii. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Francja i Hiszpania walczą z pożarami. Ewakuowano kilka tysięcy osób. We Francji niebezpiecznie jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Z kempingu trzeba było ewakuować tam 2000 osób. Z kolei w Hiszpanii palą się lasy i łąki w Aragonii. Ewakuowano 900 osób oraz szczątki pierwszych monarchów historycznego regionu. Według służb ogień wybuchł w lesie za sprawą podpalacza. Dziś na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pielgrzymów, to m.in. 6 pielgrzymek z Warszawy. Wśród nich wojskowa z reprezentantami Litwy, Słowacji, Niemiec i USA. Jutro na Jasnej Górze główne uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motliński. W Gdyni rozpoczęła się rekrutacja do dwóch projektów w ramach rewitalizacji miasta. Programy mają objąć wsparciem osoby w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych. Mówi Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta Gdyni.
3: Oferta skierowana jest do osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenach objętych rewitalizacją, w szczególności do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży, a także osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
2: Za realizację programów odpowiadają Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces 32 osób oskarżonych o udział w grupie przestępczej działającej w gdańskim klubie nocnym. Zarzuty dotyczą m.in. czerpania korzyści z nierządu, handlu narkotykami i prania pieniędzy. Śledztwo w tej sprawie prowadził Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Zarzuty obejmują lata 2005-2021. Łącznie akta sprawy liczą blisko 350 tomów. Na całym Pomorzu wciąż bezchmurne niebo i taki stan ma się utrzymać przez większość dnia, choć mogą pojawiać się lekkie zachmurzenia. Aktualnie na termometrach mamy 18 stopni, a po południu będzie ich aż 27. Ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali i słaby wiatr wieje z południowego zachodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Sun of Jamaica za chwilę, słońce Jamajki, a my czekamy na słońce na zdjęciach, na waszych pocztówkach, w naszym pocztówkowym konkursie.
5: Tak jest. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: A te pocztówki wysyłajcie przez stronę internetową www.radioplus.pl.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Za 19 minut będzie godzina 8 w rejonie fiordów północno-wschodniej części Svalbardu. Wycieczka sobie płynęła statkiem. No i turyści wyglądali, bo oczywiście podziwiali te fiordy. Fiordy jadły im z ręki, jak to w dowcipie.
1: Jak to
0: fiordy jadły? No, w dowcipie tak jest. Że... W każdym razie, no nie, pojawił się osobnik, który no, z ręki lepiej, żeby nie jadł niedźwiedź, miś polarny. A spał sobie gdzieś tam na brzegu. I
1: ja
0: co?
1: Wiem, to te takie, co mają żółte futerka.
0: Żółte? Zawsze myślałem, że to białe.
1: Na początku jest białe, a potem się umorusa taki.
0: No to no. Dobrze, no ale to trzeba wskoczyć do wody. Ale ten spał na brzegu. Mhm. No i jeden turysta wpadł na pomysł. A, obudzimy misia, żeby fajne zdjęcie było. I włączył taką syrenę alarmową. Zwierzę się obudziło, zdenerwowane trochę. Mhm. Poszło w inne miejsca. Nic się tam nie stało. Przemieścił się po prostu miś. Ale turysta dostał niedługo mandat,
1: i
0: bo są takie przepisy, że nie wolno niepokoić misia polarnego.
1: Ja bym mu jeszcze misia do paszportu wbiła, że misia nie wpuszczamy.
0: Mi się nie podoba twój przyjazd, tak?
1: Nie podoba mi się.
0: Ale ten mandat to też nie byle co, bo dostał wysokość tego mandatu 20, w przeliczeniu na nasze, 20 tysięcy złotych za to, że włączył syrenę w obecności misia.
1: To będzie się bał zatrąbić już teraz
0: na kogokolwiek w mieście. Gatunek chroniony to chroniony, trzeba go chronić. Przed hałasami też.
1: Człowiek to czasem jak pójdzie, to się nie umie zachować.
0: No nie umie, no. A trzeba przeczytać przepisy. No, dokładnie. Właśnie. Albo zapytać przynajmniej rezydentkę, czy tam jak ona się nazywa, ta co.
1: Czy wolno, czy nie wolno.
0: No.
1: Dobra, to co, Enya za chwilę. Anywhere is, a potem Wham, wake me up before you go, go. A potem już przypomnimy wam, jak wziąć udział w naszej fantastycznej zabawie. Świetna torba jest plażowa, a w tej torbie ho, ho, ho, ile tych niespodzianek, bo zaglądałam przed chwilą. No i nasza pocztówka też.
0: W dużej części to są niespodzianki związane z wyjazdami i z wakacjami.
1: Zdecydowanie.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Bum, bum, bum. O właśnie, czas na dawkę przypominającą kofeiny. Za 5 minut 8 w Radio Plus. Widzę, że już jesteś po.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nie jest dobrze, jestem przed, ale to może dlatego, że też przed tygodniowym urlopem, dlatego tak się zachowuję. Przepraszam cię, Kasiu, dzisiaj za to.
0: I za cały przyszły tydzień.
2: Ale wyślę pocztówkę.
0: Dobrze, będę czekać.
2: Jeszcze nie wiem, gdzie pojadę, takie trochę spontaniczne. Czekamy na wasze pocztówki. Zwykle to było tak, że się szło do kiosku na pocztę, do księgarni i kupowało pocztówkę z danego miejsca.
0: Stoisko było też czasem takie, wiesz, obrotowe i można było
2: sobie
0: wybrać.
2: Tak. Ale to już są gotowe rzeczy, a my czekamy na wasze, bo macie pewnie swoje ulubione zdjęcia, swoje ulubione widoki, swoje ulubione pozy, bo też możecie na tej pocztówce wystąpić. Także wyślijcie nam to zdjęcie z pozdrowieniami poprzez naszą stronę internetową, a my wybierzemy takie, które nam najbardziej się spodoba, chociaż wszystkie są fantastyczne, więc to ciężki wybór jest.
0: Ale my sobie tak lubimy pooglądać, więc bardzo prosimy, przysyłajcie.
2: Za wszystkie dziękujemy, ale z autorem jednej z nich porozmawiamy po godzinie 8.
0: Zapraszamy, a za chwilę w Radiu Plus, tak jak mówiliśmy, najnowsze wiadomości, teraz Rembrandt, Just the Way It Is, Baby.

0: Za naszych czasów, pisze Jaco, nie było nawet zeszytów i się załatwiało. Jak to nie było zeszytów? Zeszyty to pamiętam zawsze gdzieś były.
1: Nie był taki kryzys papierniczy, wydaje mi się, że coś pamiętam.
0: Aha. Dobrze, a teraz to marketing skraca dzieciakom wakacje, pisze Jaco. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że to rodzice biegają za tymi zeszytami, a dzieci to mają gdzieś to i cały czas głową są w wakacjach. Do końca sierpnia, pisze Jaco, powinno się wakacjować, a w pierwszych dniach września wszystko spokojnie i taniej na pewno kupować. Ale jak tak wszyscy w pierwszych dniach września się rzucą, to dopiero będzie koszmar. Kolejki
1: się pojawią.
0: Przepychanki przy tych kasach albo...
1: I tak źle, i tak niedobrze. Za dużo narzekamy dzisiaj.
0: Dzisiaj tak? Nie, ja mam wrażenie... Tak?
1: Nie,
0: no dobrze.
1: Nie wiem, no, przerwijmy to.
0: Nie zauważyłem, ale odsłucham nasz program. Jeżeli za dużo narzekamy, dzisiaj to złożę samokrytykę.
1: Nie, ja nie mówię, że ty, tylko ogólnie. No. Dobrze, to co? Czas popatrzeć w przyszłość z uśmiechem na ustach, prosto w słone słońca, w okularach przeciwsłonecznych.
0: Za minutę ósma.
1: Siecha mnie tu.
2: Radio Plus. Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus.
1: Rozłam w PiSie już przypieczętowany. 40 osób wykluczonych z partii. Są wyniki sekcji zwłok. Siedmiolatek utonął w łódzkim akwaparku. Sukces Jagiellonii i przełożony mecz Lecha. Polskie kluby walczą o europejskie puchary. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Decyzję po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Koleżeński sąd dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiSu 38 posłów i dwóch senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiSu. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Jeśli tego nie zrobią, to po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami PiSu. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad 2 tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczyli o jego życie. Dziecko zmarło w środę, a sekcję przeprowadzono wczoraj w Zakładzie Medycyny Sądowej.
3: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
1: Mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Prokuratura planuje przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu. Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich. Takie informacje przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Awanse zostaną wręczone jutro podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Pierwszy raz podczas defilady, a nie na osobnej uroczystości.
4: To jest dobra informacja. To pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów. Część generałów dostanie kolejną gwiazdkę po prostu. Kolejny awans generalski będzie udziałem kilku generałów, a kilkunastu, kilkudziesięciu będzie miało możliwość brania udziału w tej uroczystości.
1: Minister Obrony Narodowej podziękował za współpracę w tej sprawie m.in. prezydentowi i premierowi.
4: To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, w wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, tak jak to miało miejsce, jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana.
1: Wręczenie nominacji generalskich jutro o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wielki sukces Jagiellonii, pech Górnika i przełożony mecz Lecha. Słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers. Mecz zakończył się wynikiem 1-1, który premiował drużynę Adriana Siemieńca.
5: Bardzo wymagający to był przeciwnik. Tym bardziej się cieszymy, że awansowaliśmy dalej, bo to duża dla nas sprawa naprawdę. Gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii i dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
1: Mówił po meczu trener Jagiellonii. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze po remisie 1-1 z węgierskim Ferencvarosem. Do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansował za to Raków Częstochowa, który pokonał Hammarby 1-0. A dopiero dzisiaj rewanżowy mecz rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaksvík zostało przełożone, bo z powodu mgły poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze.

0: Nad prawie całym regionem słonecznie, a synoptycy wskazują, że taka pogoda utrzyma się przez większość dnia. Termometr wskazuje 19 stopni, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 27 stopni, a na barometrze mamy 1025 hektopaskali. Wieje słaby wiatr z południowego zachodu, a biometr jest korzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Pora wstawać, dzień się piękny zapowiada. Piątek dzisiaj, 14 sierpnia.
3: Tak, jest. Dzień dobry. Oby to był dzień na piątkę, a nawet szóstkę. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do dziewiątej.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 13 minut po godzinie 8. Magda z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Czy to ty na zdjęciu?
3: Tak, jak najbardziej.
1: Bo domyślam się, że...
3: podtrzymać słońce.
1: No właśnie, podtrzymać słońce to takie popularne, żeby to słońce zatrzymać, ale tak pomyślałem sobie, że ręczne zaćmienie robisz.
3: Tak, tak. Można powiedzieć, że tak, aczkolwiek nie do końca zdawałam sobie wtedy sprawę, ale pomyślałam, że jest fajny moment na to, żeby coś takiego zrobić i córki mi pomogły, więc spróbowałam złapać słońce.
1: Tak, a to tak, bo to trzeba...
3: na dłuższy okres.
1: Poustawiać, mamo, wyżej, to prawa ręka, lewa jeszcze troszkę się przesuń i wtedy wyjdzie.
3: Dokładnie, w śmiechu mieliśmy co nie miarę, ale w miarę się udało.
2: Ale zamiana była? Dziewczyny potem też trzymały słońce?
3: Niestety nie, bo już słońce zaszło.
1: No trochę to trwało.
3: Oczywiście.
1: Ale to najważniejsze, to jest ujęcie z nad Bałtyku?
3: Tak, tak. Mhm. Dębki.
2: Dębki.
3: W tym roku odwiedzaliśmy Dębki, pogoda dopisała. Bardzo fajna miejscowość, mogę polecić. Pierwszy raz byliśmy, jest mnóstwo miejsca do rekreacji, fajne plaże. Myślę, że tam wrócimy.
1: I napisałaś do nas: miłych wakacji, niech będzie dużo słońca, odpoczynku i pięknych wspomnień. O to właśnie nam chodzi z pocztówką, nie tylko widoczek, ale też wspaniałe słowa.
3: Dokładnie, dokładnie.
2: No to dziękujemy za to spotkanie. Wysyłamy zestaw gadżetów do ciebie. Myślę, że każdy znajdzie coś fajnego dla siebie w tej wielkiej torbie.
3: Bardzo wam dziękuję. Zrobiliście mi dzień dzisiaj.
2: Dziękujemy wzajemnie też. Zdjęcie dobrego. Nam się bardzo
1: dziękujemy
2: podobało.
1: Wszystkiego dobrego. Czekamy na pocztówki od pozostałych na naszej stronie radioplus.pl. Załącznik trzeba tam dodać w specjalnym formularzu, wbić swoje zdjęcie, wysłać nam pozdrowienia, a my będziemy dzwonić.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
8: masz. Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Czyta lektor AI.

0: 4,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla Twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma akurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal Twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a Ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w Twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma akurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
7: Radio Plus.

0: Dajana Polanka na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8. Takie zdjęcie jest. Znaczy, zdjęcie jest dowodem na to, że rzeczywiście doszło do interwencji straży ekopatrolu i to działo się w podwarszawskich Łomiankach. Właściwie to już chyba było.
1: Dobra, dobra, mów, o jaki gatunek chodzi.
0: Chodzi o jeżo zwierza.
1: O.
0: O jeżu, jaki duży jeż.
1: Ten zwierz, no.
0: No właśnie, okazuje się, że, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie jesteśmy chyba jakimś miejscem przebywania specjalnie na wolności jeżo zwierza.
1: Jeżo, to ja rozumiem, kilku osobników widziałem w okolicy.
0: Nadmuchany. No. Na szczęście tej igły nie postawione, jeszcze się nie zdenerwował, chociaż pewnie za chwilę się zdenerwuje, że go gdzieś tam chcą odłowić. Nie wiem, skąd się tam wziął, w każdym razie przypominamy, że to niebezpieczne jest zwierzę, bo duże i rzeczywiście potrafi pokuć i to bardzo boleśnie. Mhm. No i tyle. Odłowione na szczęście.
1: Ale jak to ładnie teraz wygląda. Pewnie,
0: no właśnie, teraz bo, szukają pewnie jakiegoś właściciela albo co.
1: Bo jesz to... Mhm. A może on jest tam sobie właścicielem? Dlaczego kto ma mieć
0: no nie, no ale czym on tam, co żre w tych lasach?
1: Nie wiem, coś tam sobie znajdzie. Dzikie zwierzę w końcu. Bo wiesz, bo...
0: Dzikie zwierzę.
1: Jeże to mają na grzbiecie takie te kolce, tak. A jeżozwierz to ja widzę, że on z tyłu, tak, z jak, tyłu pa, patrzy, jak tak. Paw taki ogon ma.
0: No i pif paf i no, poszło.
1: Ale wiesz, że czytam, że drugiego widziano 10 kilometrów dalej.
0: A to jednak rodzinka.
1: A nie wiem, czy się znają.
0: Może się... No może by ich zostawić spokojnie. Tak jak...
1: A myślałem, że zeswatać.
0: Jak... Nie no, to słuchaj, no nie ma siły, muszą się znać. Chociaż 10 kilometrów to sporo, jak dla jeżozwierza. Dobra, nie kombinujmy, jedźmy dalej. Kombi słodkiego, miłego życia już teraz na antenie Radia Plus 26,5 minuty po godzinie 8. Nie wiem, co bym sobie pomyślała, gdybym takie zwierzę wieczorem zobaczyła. Ciekawe, pewnie bym się uszczypnęła.
1: Ciekawe, czy jak się już przywitają, to jedno do drugiego powie, ale kujesz?

0: Jaką całą klamkę? Jeszcze teraz tak, ale za 3 tygodnie trzeba będzie...
1: Całuj, nie gadaj!
0: Iść do szkoły jednak. Że szukamy podręczników, szukamy zeszytów, bo to już w szkołach. To samo pomyślałem, Konrad napisał, jak byłem w sklepie ostatnio. Sierpień i już rzeczy do szkoły. Jak to już? No?
1: Cieszmy się, że jeszcze tych tam...
0: Na szczęście już dawno nie muszę do niej chodzić.
1: Dalej.
0: Dyni?
1: No tak, niedługo dynie będą
0: starszyć. No to jak się skończą szkolne rzeczy, to będą dynie.
1: To wyjmiemy dynie. No dobrze, ważne, żeby dynia uśmiechnięta. 29 minut po 8, czas na wiadomości w skrócie w Radiu Plus.
2: Radio Plus. Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
6: Cherry!
5: Niemożliwe!
6: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
5: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
6: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50. Czeryplichta.pl.
7: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: Jest w 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na drodze krajowej numer 76. W miejscowości Stoczek Łukowski zderzyły się dwie osobówki. Nie ma rannych, ale są spore utrudnienia w ruchu. Policja wprowadziła ruch wahadłowy na odcinku Garwolin-Łuków. A utrudnienia też na krajowej 50. W Młodzieszynku osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Służby ogłosiły drugi i trzeci stopień zagrożenia. Mi przypominają, by w lasach nie rozpalać grillów i ognisk. Leśnicy są w pełnej gotowości, mówi Paweł Wcisło z Lubuskich Lasów Państwowych.
1: Wilgotność ciułki leśnej to są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
0: Większość pożarów lasów w Polsce powstaje w wyniku działalności człowieka, najczęściej przez nieostrożne obchodzenie się z ogniem. W piłkarskiej ekstraklasie czas na czwartą kolejkę. Zaczną ją derby Mazowsza, w których Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś o 20:30. Dwa mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcia między Wisłą Płocka Lechem oraz Jagiellonią a Pogonią.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. 31 lipca w życie weszła ustawa metropolitalna dla Pomorza, a teraz głos w tej sprawie mogą zabrać mieszkańcy obszaru metropolitalnego. Do 13 września aktywna jest anonimowa ankieta, w której można wyrazić swoją opinię i zakomunikować potrzeby.
3: Bardzo na to liczymy, że mieszkańcy zechcą zabrać głos i go wyrazić. Udostępniliśmy ankietę, która została właśnie stworzona z myślą o mieszkańcach i mieszkankach metropolii, bo to właśnie z myślą o tych ludziach jest tworzona metropolia. Przypomnę, że mówimy o 1,5 milionie ludzi.
2: Mówi Natalia Gawlik, specjalistka z obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wypełnienie ankiety zajmuje do 10 minut. W czwartek około godziny 12 na wodach Zatoki Gdańskiej kadłub po RP Wicher dotknął całą powierzchnię tafli wody po opuszczeniu barki. Program Miecznik jest obecnie największym programem modernizacyjnym polskiej marynarki wojennej. Jego celem jest zbudowanie 3 nowoczesnych fregat wielozadaniowych, które staną się podstawową siłą bojową polskiej floty. W regionie w ciągu dnia raczej słonecznie, bez większych zachmurzeń i bez opadów. Z południowego zachodu wieje słaby wiatr. Temperatura wynosi około 19 stopni i wzrośnie jeszcze o 8 kresek. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1025 hektopaskali, a biometr przez cały dzień ma być korzystny.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: To już piątek, to już weekend przed nami, nawet świąteczny, chociaż to święto wypada w sobotę. Z okazji soboty niektórzy...
6: Świątek to w nocy był. Nie, przepraszam, bo wszystko przez ciebie, bo mi przed chwilą Serenę Williams pokazywałeś i Grobiego Williamsa teraz.
5: No dobrze, posłuchajmy piosenki, bo wszystko nam się poplątało już.
6: No tak, dokładnie, to ja po tą kawę lecę.

0: A teraz będzie człowiek z koszem na głowie, nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. To znaczy w zasadzie nie kosz na głowie, ale głowę włożył w kosz. No na dobrze. Śmieci, tak.
1: Ale jak to się wydarzyło?
0: To się tak wydarzyło, że jest pewien komik brytyjski, który postanowił wziąć udział w wyborach uzupełniających do parlamentu brytyjskiego. Będzie się ścierał z Nigelem Farage'em, który jest znany człowiek, bo on tam promował Brexit, który jest jego najgroźniejszym rywalem. No i on występuje w takim przebraniu, proszę.
1: A to wygląda trochę jak ten nasz robot, taki android.
0: Trochę tak, a oczywiście, no. Albo ten Lord Vader.
1: Albo Lord.
0: I on z tym koszem będzie występował, on podobno już kilka lat temu stanął do walki.
1: Ma być śmieszno czy straszno, bo do końca nie
0: wiem. Nie wiem, no to taki performance pewnie polityczny, że jak się dostanie do tego parlamentu, bo przepisy zakazują występowania tam w przebraniach, więc będzie musiał swoją twarz pokazać. Ale na razie bierze udział w debatach, atakuje tych mainstreamowych polityków. On zresztą bardzo wykształcony człowiek, bo on skończył filologię klasyczną na Oksfordzie. Później pisał dla brytyjskich programów satyrycznych teksty, a teraz postanowił spróbować swoich sił w polityce. Nawet kiedyś miał taki pseudonim Lord Buckethead, okay. Ale z powodu praw autorskich musiał z niego zrezygnować. Mi się przypomniała pani Bucket.
1: No właśnie.
0: No, a właśnie.
1: Ale słuchaj, ale to trochę się martwię, że on się przegrzeje jednak.
0: Tam na wyspach, chociaż tam też trochę upały dotarły, ale... Ciekawe, czy już mu tam nie przegrzało różnych styków. Będzie ciekawie.
1: W każdym bądź razie. No dobrze, za chwilę Limal w Radio Plus i czerwone gitary płoną, góry płoną.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Finał wyprzedaży w MediaMarkt.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: No to co, coś rzuci między nas małą przerwę teraz, ponieważ...
1: Tak, rzuć wszystko, co chcesz.
0: Tak, tylko, ale wrócę wypoczęty.
1: Odnaleźć z powrotem mnie, znaczy drogę do studia.
0: I siebie może odnajdę.
1: Tak, jak piosenka, to ta parafraza. Dobrze. Taka.
0: Czerwone gitary, płoną góry, płoną lasy. My mówimy już do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
0: Bo to koniec piątkowego poranka, ale za chwilę pałeczkę przejmie Agnieszka Morawska.
1: Życzymy wam fantastycznego weekendu z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus.
1: Trafi do pieczy zastępczej 4-latka, która w Łomży spadła z balkonu. Polskie służby zatrzymały Rosjanina, szykował zamach na obywatela USA. Kolejne grupy pielgrzymów docierają na Jasną Górę. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jest decyzja sądu po dramatycznym wypadku w Łomży. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zagwarantowaniu dziecku bezpieczeństwa.
2: Analizując sytuację dziecka, rodziców, no bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, no sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka no, poza opieką matki i ojca.
1: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
2: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach no, kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
1: Przypomnijmy, w niedzielę 4-latka spadła z 5. piętra. Uratowały ją przypadkowe osoby, które złapały dziecko w koc. W tym czasie jej matka spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
4: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
3: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Po wycieku danych milionów Polaków kary grożą tysiącom przychodni. Jak informuje Rzeczpospolita, chodzi o placówki, które były administratorami danych pacjentów i powierzyły platformie MyDoktor ich przetwarzanie. Tymczasem służby szukają hakerów, którzy stoją za kradzieżą danych medycznych prawie 19 milionów Polaków. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że dane nie zostały sprzedane i nie są elementem żadnej gry. A zdaniem ekspertów i tak możemy mówić o dużym szczęściu, o czym więcej Michał Rawa.
5: To, że wykradzione dane nie zostały upublicznione, to bardzo dobra informacja. Gorzej, jeśli trafiłyby do internetu lub zostały sprzedane krajom czy podmiotom Polsce nieprzyjaznym.
6: Wtedy przeszukanie takiej bazy pod kątem osób będących potencjalnymi celami jakichś operacji wywiadowczych, wyszukanie ich słabych punktów, wyszukanie ich chorób może służyć do szantażu.
5: Podkreśla Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona. Eksperci zaznaczają, że każdy z nas może już teraz zrobić niewiele, ale powinniśmy zastrzec swój numer PESEL i być ostrożnym przy podejrzanych telefonach z przychodni, bo przestępcy mogą wykorzystać na przykład informacje o przebytych przez nas chorobach.
1: Wicepremier Gawkowski przekazał, że skradzione zostały m.in. dane jednego z ważnych polskich polityków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lubelscy pielgrzymi dotrą dziś na Jasną Górę. Około 11:00 wejdą na wały jasnogórskie, a ostatnim akcentem będzie dla nich msza święta o 13:30.
7: Jest to czas pielgrzymowania, czyli czas zatrzymania, tu budowania wspólnoty, łączenia się razem w drodze naszej ojczyzny do Pani Jasnogórskiej.
1: Mówi przewodnik pielgrzymki ksiądz Paweł Saran. Dziś na Jasną Górę wejdzie najwięcej grup pątników. To m.in. 6 pielgrzymek z Warszawy.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, zaczynamy od The Eagles i Hotelu Kalifornia.

Za tobą pójdę na Bali. Krzysztof Krawczuk w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 18, prawie 19 minut po 9. A jeśli o bal chodzi, to troszeczkę skromniejsza wersja. Prywatka. Prywatka z Radiem Plus z Markiem Sierockim to już od 20. Ale na razie 9, 18, 19 na zegarze. Jest piątek, być może dzień wolny od pracy. Gdziekolwiek jesteście, cieszę się, że jesteście z nami.

0: Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potasek.

0: 9,54. Kaufland.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi Makurat Serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi Makurat Serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
3: Marian,
4: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Lato trwa. Trwają także wakacje. A kto już myśli o kolejnych i jest fanem tego, co dzieje się na niebie, szczególnie jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne, to będzie okazja, żeby zobaczyć kolejne zaćmienie Słońca. Być może właśnie, gdy będziecie na wakacjach i to w Egipcie. Tegoroczne zaćmienie Słońca, które obserwowaliśmy w Hiszpanii, ono trwało tam około 1,5 minuty. Na 1,5 minuty Słońce zasłoniło Księżyc i na odwrót. I przez 1,5 minuty było ciemno. A tym razem to będzie 6 minut i 20 sekund. Więc jeżeli macie w planach Egipt w przyszłym roku, to warto planować to na przykład w Luksorze 2 sierpnia. Ale to za rok. Na razie mamy 2026, zaćmienie Słońca za nami, a przed nami jeszcze wiele wakacyjnych dni i na te wakacyjne chwile liczę, że się z nimi podzielicie. Po prostu na radioplus.pl jest specjalny formularz, a prosimy o wysłanie nam pocztówki z wakacji, takiej zdjęciowej i do pisania pozdrowień. Dzisiaj można czekać jeszcze na telefon ode mnie i od Janka. A przypominam, że do oddania w zamian mamy naszą pocztówkę z podpisami, do tego jeszcze pocztówka taką, byście mogli komuś wysłać, komu chcecie. I do tego jeszcze cały zestaw letnich gadżetów od Radia Plus. She's Like a Wind i Patrick Swayze. Teraz.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Fun Factory, I Wanna Be With You, Baby w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. Czy wy też śpiewaliście, a one były już wszędzie? Coś takiego powstawało, jeżeli sobie próbowaliśmy na melodię tego utworu polskie słowa dopasować. Ale jeśli chodzi o wszędzie, to tutaj posłużę się cytatem Susan Sontag. Nie byłam wszędzie, ale wszędzie na pewno jest na mojej liście. A wy gdziekolwiek jesteście, dajcie nam znać. Zróbcie zdjęcie waszego ulubionego letniego dnia. Może to jest właśnie dzisiaj, ale może już takie macie gdzieś w telefonie, w aparacie i chcecie się tym podzielić. Do tego dopisać swoje pozdrowienia wakacyjne. Na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. Jest specjalny formularz. Tam proszę wysłać swoje zdjęcie z wakacji, dołączyć do tego pozdrowienia, a my się tym samym odwdzięczymy między innymi pocztówką z naszymi podpisami. Do tego jeszcze jedna pocztówka, żebyście mogli ją komuś wysłać. I mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. Okulary, torba i różne inne rzeczy, które przydają się latem. Radio Plus.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
8: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
7: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
8: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Lidl Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Sambalo na koniec 9:10 za 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus.
1: Śmiertelne potrącenie na przejeździe w Toruniu. Duże utrudnienia na kolei. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Wraca program CPN. Trębacze, puzoniści czy klarneciści. Od niedzieli spotkamy ich w Kaliszu. Minęła 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. To przy ulicy Kluczyki chwilę po godzinie 8. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Duże utrudnienia na kolei, o czym nasza reporterka Marta Łazarska.
2: Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, to bryda relacji Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia. Na ten moment utrudnienia dla tego kursu sięgają około 2 godzin. Z opóźnieniem około 15-minutowym muszą liczyć się także pasażerowie jadący przez Toruń Głównym do Lublina, Katowic, Wrocławia czy Gdyni. Mowa o pociągach takich jak Kujawiak, Doker, Hutnik czy Niegocin.
1: Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności zdarzenia. Uwaga kierowcy w Kujawsko-Pomorskim. Spore utrudnienia na S5 koło Żnina. Na trasie w kierunku Poznania osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolim. To o ile będzie taniej?
3: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
4: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedno z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
3: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
5: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
6: Obniżki zawsze się przydadzą.
3: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Szef MON-u komentuje najnowsze doniesienia w sprawie Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnijmy, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiS-u o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tiraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
7: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
1: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Młodzi trębacze, puzoniści, klarneciści czy waltorniści zjadą do Kalisza. W niedzielę startuje letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, której tradycyjnie towarzyszyć będzie festiwal Roztrąbiony Kalisz.
8: Do Kalisza przyjeżdża co roku około 300 do 400 młodych adeptów sztuki, którzy codziennie ćwiczą na swoich instrumentach. Gramy w parku, przy fontannie nocy i dnia i w różnych zakątkach miasta Kalisza będzie nas można usłyszeć.
1: Mówi organizatorka wydarzenia Małgorzata Kałużna. Festiwal potrwa do 21 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. 9:54, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cisara i Albano i Romina Power teraz w Radio Plus.

Uptown Girl i Billy Joel w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 prawie teraz na zegarze. I jeszcze są wakacje, ale widmo szkoły już gdzieś tam na horyzoncie się pojawia. Przede wszystkim, gdy wchodzimy do sklepów i widzimy takie nowe, pachnące, błyszczące długopisy, flamastry, zeszyty, które trzeba będzie we wrześniu zapakować do plecaka. A wraz ze szkołą potrzebne będą książki, może także te z biblioteki. A i wtedy może nam się przypomnieć, że chyba trzeba było którąś z tych pozycji, którą mamy na półce, zwrócić do czytelni. Może kara już się jakaś też naliczyła, ale może też się uda, że ktoś wam tę karę odpuści. Tak jak na przykład 77-letniemu Australijczykowi. Ross Simmons postanowił otworzyć pudełko z pamiątkami rodzinnymi, które było zamurowane w kominku. Odkrył je po przeprowadzce 30 lat temu i nie zaglądał do niego od momentu, w którym je znalazł. To też dziwne. Gdy już to pudełko otworzył, okazało się, że jest tam książka zatytułowana Zabytki Aten i została wypożyczona z biblioteki blisko 150 lat temu. Wypożyczył ją dziadek pana Rossa, i który był architektem i prawdopodobnie z tej książki korzystał. I gdy pan Ross chciał odnieść książkę do biblioteki, okazało się, że kara przez 150 lat urosłaby do 97 dolarów australijskich. Jeśli uwzględnimy inflację, to byłoby to obecnie 28 tysięcy australijskich dolarów. W przeliczeniu na złotówki to ponad 73 tysiące, więc spora kwota, ale placówka postanowiła taką karę umorzyć. Bardzo cieszy się dyrektorka lokalnej biblioteki. Ucieszyła się, że ta książka została zwrócona, ponieważ gdy bibliotekę zakładano, było w niej tylko 1000 książek, a ta zaginiona miała numer 506. I teraz sporo osób przyjeżdża

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
5: Słuchaj, Marian,
6: no?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
9: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
7: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

Corazones Pinedo w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do 11. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ten weekend planują wyjechać nad Bałtyk. Na popolskiej stronie według sanepidu można kąpać się we wszystkich nadbałtyckich kąpieliskach. Właśnie gorzej z tymi śródlądowymi, bo tam na przykład jeśli chodzi o Zalew Szczeciński, Wstępnicy nad Zalewem Szczecińskim, to tutaj już jest troszeczkę gorzej, zakwit sinic. Ale jeżeli chodzi o nadmorskie plaże, to oprócz, jeżeli jest na przykład zbyt niebezpieczna pogoda, no to wtedy patrzymy oczywiście na flagi, ale jeśli chodzi o te sanitarne zabezpieczenia, to tutaj problemów nie ma. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo weekend upalny, a gdziekolwiek jesteście, niezależnie czy od tego, czy nad morzem, czy w górach, czy nad jeziorem właśnie, czy jesteście gdzieś poza Polską lub w Polsce, czy wyjechaliście na wakacje, czy w tym roku spędzacie je w swojej miejscowości, pokażcie nam, jak wyglądają wasze wakacje, zróbcie zdjęcia i wyślijcie nam pozdrowienia z wakacji na radioplus.pl. Jest specjalny formularz, a my odwdzięczymy się tym samym. Dorzucimy jeszcze oprócz naszej pocztówki z pozdrowieniami, z podpisami, dorzucimy jeszcze trochę wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Torn i Natalii Imbruglia teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
0: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
4: Cherry!
3: Niemożliwe!
4: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
3: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
4: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus.
1: Miał szpiegować dla Polski. Rosjanin trafił do kolonii karnej. Mężczyzna i czteroletni syn odnalezieni. Szczęśliwy finał poszukiwań w Jastrzębiu Zdroju. Będzie też coś dla fanów serialu Rancho. Jutro zlot fanów produkcji. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma trafić do kolonii karnej za współpracę z polskim wywiadem. Rosjanin Georgij Pirogow został skazany na 23 lata pozbawienia wolności, donosi niezależny rosyjski portal Meduza. Taką decyzję miał podjąć moskiewski sąd, a poinformowało o tym FSB, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Według rosyjskich służb Pirogow wyjechał do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Miał skontaktować się z polskim wywiadem. Jego zadaniem było zbieranie i przekazywanie tajnych informacji o systemach uzbrojenia używanych przez Rosję w czasie wojny. Pirogow miał pozyskiwać wiedzę od pracowników rosyjskiej zbrojeniówki. Poszukiwał też danych osób, które mógł potencjalnie zwerbować. Według rosyjskiego wywiadu dotował też z pomocą kryptowalut ukraińskie wojsko i miał organizować dostawy uzbrojenia z Polski do Ukrainy. Podkreślmy, że przekazywane przez FSB informacje są niemożliwe do zweryfikowania.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy. Szczęśliwy finał całonocnych poszukiwań w Jastrzębiu Zdroju. Policja odnalazła 31-latka i jego 4-letniego syna. Obaj wczoraj około godziny 17 wyszli z mieszkania i ślad po nich zaginął. Mieli być widziani późnym wieczorem w centrum miasta. Do akcji ruszyli zaalarmowani policjanci. Przeszukiwali ulice i zamieścili na stronie komendy dane oraz zdjęcia poszukiwanych. Ojca i 4-latka odnaleziono dopiero rano. Obaj są cali i zdrowi. Wulkan Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Tysiące osób próbują wydostać się z wyspy lub dotrzeć na nią na urlop. Tymczasem władze do jutra do 2:00 w nocy przedłużyły zakaz lotów na lotnisku w Katanii, największym na Sycylii. Wielu turystów próbuje z kolei dostać się jak najbliżej dymiącego krateru. A na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
3: Ten kontrast widać tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony Etna nadal przyciąga wzrok. Jak teraz widzę, dymi się z tego pierwszego i drugiego krateru. Z drugiej strony tysiące turystów mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Odwołane loty, wielogodzinne przejazdy przez wyspę i szukanie miejsca w samolotach z innych lotnisk. Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie. Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawdziwa gratka dla wielbicieli kultowego serialu Rancho. Jutro w Jeruzalu koło Mińska Mazowieckiego 5. zlot fanów produkcji. Będą spotkania z aktorami, koncerty, a także bieg i marsz z kijkami.
4: W Jeruzalu, czyli w miejscu, gdzie kręciliśmy i kręcimy serial Rancho, odbędzie się 4. bieg spod ławeczki. Spod ławeczki słynnej przed sklepem. Bieg śladami miejsc serialu Rancho.
1: Mówił Artur Barciś, czyli serialowy Czerepach. Nowe odcinki kultowego Rancha będzie można obejrzeć już jesienią.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Only you i Savasz na początek tej godziny.

Bolero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 11 teraz na zegarze. Pocztówka z wakacji to już za chwilę. Od kogo tym razem pocztówkę zacytuję i z kim się połączymy, przekonamy się za moment, ale zachęcam do tego, żeby nam wysyłać swoje zdjęcia z wakacji, z urlopu bardziej, bo wakacje to ma młodzież, chyba że młodzież wśród słuchaczy też się znajduje i chce się z nami podzielić tym, co właśnie w wakacje robi. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.

0: Radio Plus.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone.

0: Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław

0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka z Okuninki, pocztówka od Agnieszki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Agnieszko, napisałaś tak. Pozdrawiamy ze słonecznej Okuninki. Piasek gorący, woda ciepła, niebo bezchmurne. Cudowny wyjazd, choć z przygodami. SOR, ekipa najlepsza i sprawdzona. Co to za sytuacja? Co to za przygody?
2: A przygoda była taka, że jak tylko dojechaliśmy na miejsce, dzieciaki pojechali na rowery. No i niestety hamulec odmówił posłuszeństwa i trzeba było jechać na szycie.
1: Ale wszystko dobrze się skończyło.
2: Oczywiście.
1: Ile tych szwów?
2: Tylko dwa.
1: Ach, to przynajmniej będzie pamiątka z wakacji trochę na dłużej, skoro nieszkodliwa. Dobrze, tak to się wszystko skończyło, ale tak, słoneczna Okuninka, przyznam, że trochę moje wspomnienia z wakacji tutaj przywołałaś, bo jako dziecko spędzałam wiele sezonów właśnie w Okunince nad Jeziorem Białym. Czy wciąż woda taka czysta?
2: Tak, wciąż taka czysta, ładna, przyjemna. My osobiście byliśmy już drugi rok z rzędu. Część ekipy była trzeci rok z rzędu, także nie wiemy, co będzie w przyszłym roku, ale raczej jezioro niż morze.
1: Super, ale też pytanie, czy to już tak, czy ta pocztówka doszła do nas, gdy wy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze jesteście?
2: Nie, już wróciliśmy.
1: Czyli
2: już
1: tak jak tradycyjnie zdążyliście wrócić, pocztówka do nas dotarła. Zdjęcia przepiękne,
2: dokładnie.
1: Słoneczniki, rowery, czyli było aktywnie. A czy pocztówki też wysłane, takie tradycyjne, czy tylko ta do nas?
2: Tylko tutaj.
1: A,
2: już jakoś tak zaginęło już to, bo jeszcze ze 2 lata temu jeszcze ze Stegny wysyłaliśmy taką pocztówkę. Ale jednak już raczej telefonicznie to idzie.
1: Dlatego my za tę pocztówkę ze zdjęciami bardzo dziękujemy. Odsyłamy swoją z naszymi podpisami, jeszcze taką, którą będzie może można komuś wysłać. A do tego jeszcze gadżety letnie. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: No, przede wszystkim całe Radio Plus i życzę wszystkim jeszcze udanych wakacji, bo pogoda jest naprawdę cudna i tyle.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i życzymy wam również tej pogody i oby do końca sierpnia jeszcze można było gdzieś wyskoczyć, może się uda. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na wasze pocztówki z wakacji czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Na zegarze teraz 16 minut do 12, a ja mam zaproszenia już na jutro. Jutro, sobota, 15 dzień sierpnia, wydanie specjalne, między innymi Weronika Kostrzewa zaprasza, ale także Magdalena Szefernaker, ale będzie także i wycieczka po Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie z Małgorzatą Świtałą, to od 13. A do południa dzisiaj Chłopcy z Placu Broni i Kocham Cię, między innymi.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.

0: Alan Parsons Project w Radiu Plus na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przeboje Papoczta. Ja za dziś dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
9: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
10: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
9: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
10: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Wracają maksymalne ceny paliw. Wiemy, ile zapłacimy w poniedziałek. Nie wybuch w centrum Warszawy, ewakuacja kilku tysięcy osób. Coraz więcej rezerwacji. W sierpniu wyjeżdżamy częściej niż w lipcu. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dobre informacje dla kierowców. Od początku przyszłego tygodnia za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach w najbliższy poniedziałek. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN, o czym wczoraj poinformował premier. Ceny będą niższe o około złotówkę na litrze, tak jak przewidywali analitycy.
2: Przez najbliższe dwa tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
1: Podkreśla Michał Staniak z działu analiz XTB. Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz zapłacą mniej.
3: Obniżki zawsze się przydadzą.
4: Ja się martwię o swoją kieszeń.
5: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
4: to już przerażenie.
6: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
1: Mówili kierowcy na Śląsku naszemu reporterowi Dariuszowi Bromboszowi. Pakiet CPN, który przywrócił rząd, oznacza niższy VAT na paliwa oraz maksymalne ceny na stacjach, które będzie regulował minister energii. Trzeba ewakuować nawet 4 tysiące osób. Saperzy, policja i strażacy w akcji na Warszawskiej Woli. Służby będą wydobywać niewybuchy znalezione podczas prac na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki natrafił tam wczoraj na 4 pociski z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów trzeba ewakuować mieszkańców w promieniu 300-400 metrów od niewybuchów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb. To najpewniej celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Łotewskie służby szukają szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkodę. Bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji. Rosyjskie działania elektromagnetyczne potwierdzają również celowe przekierowanie i skierowanie drona w naszą przestrzeń powietrzną. Dron operował na stosunkowo dużej wysokości. W związku z tym jego szczątki mogą znajdować się daleko od miejsca zdarzenia. Przekazała rzeczniczka sztabu połączonego łotewskich sił zbrojnych Iweta Berzina. Alarm powietrzny obowiązywał nie tylko na Łotwie. Także Finlandia nad ranem wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sierpień w turystyce z wyraźnym przyspieszeniem. W pierwszej połowie miesiąca rezerwacji jest o ponad 40% więcej niż w tym samym czasie w lipcu. Turyści zwracają uwagę, że sierpień jest lepszy na wyjazdy ze względu na stabilność pogody i mniej ruch w popularnych miejscowościach.
7: Sierpień jest trochę taki spokojniejszy, bym powiedziała.
8: Najlepiej statystycznie przełom lipca-sierpnia. Zawsze jest pogoda.
9: To zależy jeszcze może gdzie. U mnie jestem przyzwyczajony samemu organizować i samemu wyjeżdżać bez biura podróży.
1: Z danych z portalu travelist.pl wynika, że w tym miesiącu najchętniej jeździmy w góry. Tu liczba rezerwacji wzrosła aż o 57%, nad morzem o 33%, a nad jeziorami o 6%.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Już dzisiaj startuje 29. Grand Prix Sopot Gdynia. Wydarzenie poprzedza pierwszy sopocki festyn bezpieczeństwa na polskich drogach. Mówi Lesław Orski, prezes Sopockiego Stowarzyszenia Sportów Automobil Klub Orski.
11: Pod Ergoreną od godziny 15 do 18 w piątek zapraszamy całe rodziny z dziećmi, bo będą elementy dla dzieci, dla dorosłych, test stewarda, miasteczko mobilne ruchu drogowego, symulatory, gdzie będzie można pojeździć szybko, na przykład pościgać się w Monte Carlo czy w innym miejscu, także kapitalna zabawa.
10: Na samej trasie zobaczymy szeroki przekrój samochodów, od mocnych konstrukcji przygotowanych do rywalizacji w górskich samochodowych mistrzostwach Polski, przez auta startujące w ramach RHC, aż po samochody historyczne. 29. Grand Prix Sopot Gdynia potrwa do niedzieli 16 sierpnia. Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Do pomorskich przedsiębiorców trafi łącznie 30 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Wybór projektów zostanie przeprowadzony w trybie konkurencyjnym. Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 28 października. W regionie w ciągu dnia sporo słońca, ale miejscami będą pojawiać się lekkie zachmurzenia. Towarzyszy nam też słaby wiatr wiejący z południowego wschodu. Temperatura wynosi 25 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1025 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
3: Piątek?
12: Piąteczek?
3: Piątunio. Dzień dobry, Marek Sierocki.
12: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Zaczynamy słynnym hitem Krzysztofa Krawczyka. Aż się wierzyć nie chce, ta piosenka ma już 25 lat. Bo jesteś ty, Krzysztof Krawczyk, na antenie Radio Plus. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Backstreet Boys to jeden z najsłynniejszych, a kto wie, czy nie najsłynniejszy boys band wszechczasów. Lata 90., początek lat 2000 to czas, kiedy odnosili niesamowite sukcesy. I do takich sukcesów należy piosenka, którą za chwilę Państwu zagramy.
2: No tak, to wszystko się zgadza. Quick Playing Games With My Heart. To już za moment. Ale faktycznie ta nostalgia, numer swoje lata ma, ale ta nostalgia wraca do nas cały czas. To bardzo modna piosenka.
1: Niesamowicie. Backstreet Boys i te utwory właśnie z końca lat 90. przeżywają niesamowity renesans na wszelkiego rodzaju prywatkach. Nawet my wieczorem w naszych wakacyjnych miksach gramy te piosenki, między innymi właśnie Quit Playing Games With My Heart.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
8: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99.

0: To zrobiło się sentymentalnie, trochę też filmowo, bo ta piosenka kojarzy się jednoznacznie z filmem Bodyguard, w którym główne role zagrała właśnie Whitney Houston i Kevin Costner.
1: A teraz piosenka, która na singlu ukazała się latem 1981 roku. Utwór skomponowali Maurizio Fabrizio, Riccardo Fori, on też ten utwór zaśpiewał, tekst napisał Guido Morra, a o brzmienie zadbał wówczas popularny producent Giancarlo Lucarello. Piosenka stała się wielkim hitem, utorowała też drogę do zwycięstwa na festiwalu w Sanremo w roku 82. Wtedy Riccardo Fori właśnie wygrał. To jeden z takich włoskich hitów wszechczasów i właśnie tę piosenkę już teraz Państwu przypominamy. Malinconia Riccardo Fori.

0: był wrzesień 1991 roku. Ukazał się wtedy album Stars zespołu Simply Red. Muzykę skomponował oczywiście Mick Hucknall, wokalista, lider zespołu. Rekordowa sprzedaż. Album rozszedł się naprawdę w wielkim nakładzie. Był jedną z najlepiej sprzedawanych płyt przez 2 lata w Wielkiej Brytanii. No i to brzmienie, mieszanka popu, soulu, nawet elementów jazzu i muzyki funky. To wszystko sprawiło, że płyta cieszyła się niesamowitym powodzeniem. No jeszcze ten niesamowity głos Micka Hucknalla.
1: Za chwilę niesamowity, jedyny w swoim rodzaju głos Elvisa Presleya. No, tak się składa, że 16 sierpnia roku 77 Elvis Presley zmarł w swojej posiadłości w Graceland w wieku zaledwie 42 lat, czyli no myślę, że przynajmniej o połowę za szybko.
0: Dokładnie tak, pewno 16 sierpnia będziemy wspominali Elvisa Presleya, a dziś wspominamy jeden z jego wielkich hitów.
1: Always on my mind.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.

0: Do soboty mleko wybasione Mleko Vita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model

0: To przebój i wizytówka Edyty Geppert, Życie, kocham cię nad życie. Wspaniała piosenka, wielki sukces na festiwalu w Opolu.
1: A jak nie kochać życia, skoro trwają wakacje i przed nami jeszcze 2 tygodnie tych wakacji. Dla wielu osób też dzisiejszy dzień to taki początek długiego weekendu. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, a jeśli tak, to dajcie znać, co robicie, bo od poniedziałku, a właściwie już nawet dzisiaj po godzinie 14 kolejna odsłona naszej zabawy, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione smartfonem, napisali jakieś pozdrowienia, można to zrobić na radioplus.pl. My natomiast odwdzięczamy się klasycznymi pocztówkami, jak to się dawniej wysyłało, jedna z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga czysta, do wysłania komuś albo na pamiątkę dla was samych, do tego jeszcze garść letnich gadżetów od Radia Plus. Czy ty pocztówki wysyłałeś swego czasu?
0: Wszyscy
1: to robili, prawda?
0: Bardzo
1: jeszcze takie
0: często.
1: Muzyczne były, pamiętasz?
0: Tak, też były takie muzyczne widokówki, że pisało się tam jakąś treść, ale też można było nałożyć taką pocztówkę na gramofon i ona grała. Albo była wbudowana do tego jakaś taka melodyjka w postaci małego elektronicznego gadżetu.
1: Kojarzysz, czy Kind of Magic grupy Queen znajdowało się na takich
0: pocztówkach? Raczej nie. To wiesz, prawa autorskie już wtedy były przestrzegane. Ale zaprosimy za chwilę do wysłuchania tego wielkiego hitu grupy Queen. Natomiast ja zapraszam dziś i jutro wieczorem od 20 na antenie Radia Plus. Oczywiście prywatka, a w niej przeboje między innymi grupy Queen.
1: A tak się składa, że Radio Plus ma prawa do emisji tej wspomnianej piosenki. Nie zawahamy się teraz jej zagrać.
0: Dokładnie tak. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Kind of Magic, grupa Queen. W tym składzie słyszymy się w poniedziałek. Janek zostaje z państwem przez 3 godziny, a ja zapraszam na 20.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus.
1: Reklama.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry.
1: Niemożliwe.
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus.
1: Lecą głowy po aferze z pieniędzmi dla Powodzian w Karkonoszach. Ogromny ruch i zatory drogowe na autostradzie A6 koło Szczecina. Także Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. Jest 13. Marcin Bartnik. To kolejna dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Decyzją zarządu województwa wraz z Hubertem Papajem odwołano też Radę Nadzorczą Agencji. To pokłosie afery związanej z odwołaną już wcześniej wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Anną Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu pakietu CPN. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o rynki, zaznacza minister energii Miłosz Motyka.
2: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji, to 0,5 mld zł w te dwa tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
1: Na razie nie ma jednak planów uruchamiania rezerw strategicznych. A Polacy ruszyli już na długi weekend. Ogromny ruch i zatory drogowe na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Korki tworzą się między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz węzłami Szczecin-Podjuchy i Szczecin-Dąbie. Aktualnie sięgają 11 i 7 kilometrów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca kierowcom korzystanie z tras alternatywnych. YouTuber o pseudonimie Stu po ekstradycji trafił już do polskiego aresztu, informują śledczy. W przyszłym tygodniu ma zostać przesłuchany przez prokuratora. Posiadający polskie i brytyjskie obywatelstwo, twórca internetowy jest według śledczych zamieszany w tak zwaną Pandora Gate. Mężczyzna po jej wybuchu wyjechał na Wyspy Brytyjskie i tam został aresztowany. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Brytyjski sąd podtrzymał pod koniec lipca swoją wcześniejszą decyzję o ekstradycji Stewarta KB do Polski, od której 34-latek odwołał się w lutym. Mężczyzna trafił wczoraj do aresztu w Warszawie. Jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Aferę z jego udziałem ujawnił przed 3 laty inny youtuber, Sylwester Wardenga. Według śledczych Stu miał się dopuścić przestępstw latem 2015 i w sierpniu 2018 roku. Miał także rozpijać osoby małoletnie. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także treści o charakterze lifestyle'owym i komediowym. Obserwowały go ponad 4 miliony internautów. Śledczy nie precyzują na razie konkretnego terminu jego przesłuchania. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
1: O czym przypominał Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
4: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
1: Mówi Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
4: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
1: Pozostaje nam obserwować nadajnik GPS Krutka. Każdego dnia będą pojawiać się nowe sygnały pokazujące, gdzie znajduje się ptasi podróżnik.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Rusza rekrutacja do 2 projektów kierowanych do mieszkańców, pracowników i uczniów z gdyńskich terenów rewitalizacji. Jednym z obszarów wsparcia będzie poprawa sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, mówi Karolina Grec z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.
6: Będzie to na pewno indywidualne doradztwo zawodowe, czyli określenie takich potrzeb zawodowych przez naszego doradcę zawodowego. Wsparcie psychologiczne. Każdy z uczestników zakwalifikowanych do tego projektu będzie miał możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa w zakresie 4 godzin na uczestnika.
5: Gdyńskie obszary rewitalizacji obejmują Babie Doły, Oksywie, Chylonie, Leszczynki oraz zachodnią część dawnej dzielnicy Witomino Radiostacja. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces 32 osób oskarżonych o udział w grupie przestępczej działającej w gdańskim klubie nocnym. Zarzuty dotyczą m.in. czerpania korzyści z nierządu, handlu narkotykami i prania pieniędzy. Śledztwo w tej sprawie prowadził Pomorski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Zarzuty obejmują lata 2005-2021. Łącznie akta sprawy liczą blisko 350 tomów. Po południu dużo słońca i mało chmur. Taki stan ma się utrzymać do końca dnia. Wieje słaby wiatr z południa, na termometrach mamy około 25 stopni. Ciśnienie bez zmian, 1025 hektopaskali, a biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No to piątek, ten wyczekany dzień i takie też przeboje piątkowe w Radio Plus. Teraz Abba, gimme, Janek Paserski, dzień dobry.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

To jak to było w jednym z tych znanych polskich filmów? Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło, to do przodu. Czasami powoli, bo korki się robią w stronę Gdańska i Świnoujścia, ale jeżeli jesteście w trasie, spokojnie, proszę się nie denerwować. Będziemy wam tak grali, żebyście jakoś szczęśliwie dojechali tam, gdzie się wybieracie na swój długi weekend. Długi weekend to jedno, ale w ogóle przecież trwają wakacje. Bawimy się, spędzamy cudownie czas odpoczywając i prosimy was przy okazji o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, co robicie w trakcie swoich wakacji, a do tego można jeszcze nam napisać kilka słów pozdrowień. To wszystko na radioplus.pl, tam odsyłamy, bo trwa nasza zabawa pocztówka z wakacji z Radiem Plus i w ramach tej zabawy już po 14:30 mniej więcej za godzinę zadzwonię do kogoś i oczywiście pogadamy o tym, co robicie, o waszych pozdrowieniach, ale my odwdzięczając się wam przekażemy dwie pocztówki, takie zupełnie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi i pozdrowieniami od nas, druga zupełnie czysta. Można sobie zostawić na pamiątkę, można komuś wysłać, a do tego jeszcze garść letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary przeciwsłoneczne. A, no jeszcze, przecież torba plażowa.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

Ten jedyny T1 and Only to Czasny Hoax, oczywiście, a w polskiej wersji Jacek Stachurski, no i jego niezapomniany przebój, ten typ niepokorny, Piątek, Piąteczek, Piątunio. To brzmi słodko, prawda? Ale jakby komuś jeszcze było za mało słodko, to teraz na osłodę dołożę The Archies i Sugar, Sugar.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
5: Tutaj!
6: Zaginionego turystę jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: A, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Uwaga!

0: kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Powoli zbliżamy się do godziny 14. Marcin Bartnik już za chwilę z najświeższym wydaniem wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Wraca sprawa afery z pomocą dla powodzian na Dolnym Śląsku. Są kolejne dymisje. Ewakuacja 4000 osób na warszawskiej Woli. Na miejscu pracują saperzy. Za chwilę też Rady Mazurskiego w Opru przed wypłynięciem na jeziora. Jest 14. Marcin Bartnik. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano również Radę Nadzorczą i powołano nową,
2: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
1: Wyjaśniał Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego. Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. Pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców z zabrzańskiej pizzerii. Policjanci złapali na razie dwie osoby, 17- i 20-latka z Rydułtowów. Są to pseudokibice Górnika Zabrze.
3: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
1: Relacjonował Sebastian Biok z zabrzańskiej policji. Przypomnijmy, pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami, którzy przyjechali na mecz z Górnikiem Zabrze. Goście zabarykadowali się wewnątrz restauracji. Napastnicy zdemolowali lokal. Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli. Podczas robót budowlanych w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy. Są to pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej.
4: Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów.
1: Informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej. Ewakuowano mieszkańców bloku przy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
5: No, po prostu kazali wyjść, bo jest bomba.
6: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
7: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. Najgorsze jest to czekanie.
8: Jest to ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, wiadomo.
1: Na miejscu pracują saperzy, na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Długi sierpniowy weekend rusza pełną parą. Wielu turystów wybiera się na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Zanim wyruszymy na jeziora, warto dokładnie sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednio przygotowana. Przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
9: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego housebota. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu? Czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną?
1: Wypływając żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie, dodaje Bartosz Brzozowski z warmińsko-mazurskiej policji.
10: Jeżeli patrol policji zatrzyma nas i będziemy mieli w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 zawartości w wydychanym powietrzu alkoholu, jest to kara grzywny do 500 zł. Powyżej 0,5 promila będzie sporządzony wniosek do sądu. Może być kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz może być zabrany patent.
1: Pamiętajmy, że szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto znać przepisy.
11: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Ruszają konsultacje społeczne związane z ustawą metropolitalną dla Pomorza. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 18 sierpnia o 16 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, mówi Natalia Gawlik, specjalistka z obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
12: Zaprezentujemy najważniejsze założenia tworzącego się właśnie Związku Metropolitalnego, ale to będzie też doskonała przestrzeń do dialogu.
11: Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie obszaru metropolitalnego. Liczba miejsc jest ograniczona, ale transmisję ze spotkania będzie można zobaczyć też online na profilu facebookowym Metropolii. Tam również będzie możliwość zadawania pytań. W czwartek około godziny 12 na wodach Zatoki Gdańskiej kadłub ORP Wicher dotknął całą powierzchnię tafli wody po opuszczeniu barki. Operację wodowania poprzedziła środowa ceremonia chrztu i nadania imienia, w której wziął udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele marynarki wojennej RP. Program Miecznik jest obecnie największym programem modernizacyjnym polskiej marynarki wojennej. Jego celem jest zbudowanie 3 nowoczesnych fregat wielozadaniowych, które staną się podstawową siłą bojową polskiej floty. Trójmieście i okolicach dalej sporo słońca i umiarkowany południowy wiatr. Na termometrze mamy 26 stopni, ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali, a biometr jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Aha, już teraz na dobry początek tej godziny w Radio Plus. Janek Pasterski. Dzień dobry, Take On Me w głośnikach i 6 po 14.

0: Panowie z Motor Talking, a ja tak sobie pomyślałem, Geronimo's Cadillac, że może ktoś właśnie Cadillaciem albo Cabrio udaje się gdzieś na wymarzony urlop, na długi weekend, który już jakby w pełni. I to widać po miastach, które są puste, widać też po autostradach, które są natomiast zakorkowane. Ale spokojnie, oby dojechać i miło spędzić ten czas. Jeśli wakacje, to także nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus, zabawa, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam pozdrowienia, wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem komórkowym. Takie zdjęcie, na którym pokazujecie, jak wy spędzacie swój urlop, a można to wszystko wysłać na radioplus.pl, naszej stronie internetowej, tam odsyłamy. My natomiast w nagrodę będziemy mieli pocztówkę i to podwójną, bo jedna jest z naszymi pozdrowieniami i podpisami redakcyjnymi, druga natomiast zupełnie puściutka. Można komuś bliskiemu coś napisać i wysłać, albo sobie na pamiątkę zostawić i powiesić magnesikiem na lodówce, chociażby do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Za chwilę w tej sprawie będę do kogoś dzwonił.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantorconti.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
12: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50

0: Wakacji w Radiu Plus.
1: Tak jest, wakacje, a my dzwonimy do was z Radia Plus, tam gdzie właśnie spędzacie urlop. Tak jak ja teraz zadzwoniłem do Magdy. Magdo, dzień dobry.
2: Witam.
1: Dzień dobry, no to za granicę się dodzwoniłem, bo ty i twój partner Maciej jesteście teraz obecnie w Grecji.
2: Tak jest, zgadza się.
1: A żeby więcej powiedzieć, to na jednej z greckich wysp, Symi. Dużo słońca, z tego co widzę, tak?
2: Olbrzymie. Upojona jestem słońcem, klimatem greckim i przepysznym jedzonkiem. Polecam wszystkim.
1: Tak.
2: Greckie wyspy, Symi niewielka, urocza. Kto był, ten mi uwierzy.
1: No a kto nie był, to się powinien przekonać samemu. Do kiedy się urlopujecie jeszcze?
2: Jeszcze kilka dni i czas wracać. Wiem, że w kraju pogoda nie rozpieszcza, zwłaszcza w okolicach Koszalina. Pozdrawiam wszystkich z Koszalina i Zmielna, bo niestety w tym roku lato nad Bałtykiem kapryśne.
1: Aha, no tak, to się często zdarza. Fajnie, że trafiliście w takim razie pogodę. Bawcie się jak najlepiej. Od nas w prezencie dwie pocztówki, jedna podpisana przez naszą redakcję, druga zupełnie czysta. Oczywiście takie klasyczne pocztówki, jak to się niegdyś wysyłało. Do tego letnie gadżety, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa. Bardzo dziękuję. Dobrego wypoczynku.
2: Dziękuję pięknie. Do widzenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
5: Cherry.
4: Niemożliwe.
5: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
4: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
5: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma akurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma akurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Prokuratura sprawdza atak hakerski na firmę medyczną. Wyciekły dane 19 milionów Polaków. Groźny pożar w pobliżu chorwackiego Omisz. Jest apel naszej ambasady. Zakończyła się 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Jest 15. Marcin Bartnik. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego i wykradzenia potężnej ilości danych medycznych. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli informacje o ponad 19 milionach osób, w tym historię ich chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
2: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
1: Mówił Mateusz Chłystun. Ponad 1000 osób ewakuowanych, co najmniej 36 rannych. To efekt pożaru, który dotarł dziś do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lowa Rogoźnica. Jest też pilne ostrzeżenie płynące z polskiej ambasady dla osób przebywających w Chorwacji. Mieszkańcy okolic Omisza potwierdzają, że sytuacja jest trudna. Minęły 24 godziny, odkąd ogień ogarnął całe miasto i wszystko spłonęło. To miasto żyło tylko dzięki tym drzewom oliwnym, bo nie ma ani fabryk, ani zakładów. Nie ma już nic. Tak mówił jeden z lokalnych mieszkańców. Chorwacja nie jest jedynym krajem południa Europy, który zmaga się z żywiołem. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach. Protest mieszkańców dzielnicy Zabłecze w Nowym Sączu. To tam taką konstrukcję chce postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
3: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
4: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad stuletnie, wszystko będzie zniszczone.
5: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
6: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
1: Urząd Miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nimi 12 dni drogi, pokonane pieszo 320 km. Zakończyła się 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. To ponad 1500 ludzi, mówi ksiądz przewodnik Paweł Saran.
7: 1250 pielgrzymów, którzy pielgrzymowali z nami przez cały szlak. Dodatkowo dojeżdżało ponad 300 osób na szlak pielgrzymi, na jeden bądź kilka dni, którzy również przeżywali te rekolekcje.
1: Pomagał nam cały sztab ludzi, dodaje ksiądz Saran.
7: 32 kapłanów, 7 zakonnych, 7 kleryków, którzy przeżywali tą 48. lubelską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy łączyli się z nami duchowo, w swoich domach, w Lublinie, czy nie tylko w Lublinie, w funduszu i ze sobą. To jest kilka tysięcy osób, codziennie modlą się za nas, a my nieśliśmy ich intencje.
1: Lubelska piesza pielgrzymka wyruszyła 3 sierpnia pod hasłem Idźcie i głoście.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Dokładnie 46 lat temu, 14 sierpnia 1980 roku, rozpoczął się strajk robotniczy w Stoczni Gdańskiej. Z tej okazji dziś o 6 rano odbył się symboliczny spacer po terenach stoczni, mówi Andrzej Nawrocki, prezes Stowarzyszenia Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej.
9: Jak najwięcej prawdziwe opowieści, bo czytanie to jest czytanie, a słuchanie, szczególnie możliwość wymiany zdań z tym, który to pamięta, który jest świadkiem, no, ma znaczenie dla percepcji.
8: Przewodnikiem spaceru był Jerzy Borowczak, jeden z inicjatorów strajku. Po wielu miesiącach prac hala targowa w Gdańsku znów działa. W środę 12 sierpnia o godzinie 11 zrewitalizowany obiekt otworzył się. Założeniem inwestycji było stworzenie miejsca, które zachowa handlowy charakter hali, ale jednocześnie dostosuje go do współczesnego sposobu spędzania czasu w mieście. Koncepcja łączy gastronomię, zakupy, wydarzenia i spotkania. Na trzech poziomach zaplanowano łącznie 34 punkty gastronomiczne, handlowe i barowe, 4 restauracje, 17 konceptów street foodowych, 3 bary i 10 stoisk handlowych. Popołudnie na Pomorzu wciąż ze sporą ilością słońca i rzadkimi chmurami. Termometry pokazują 25 stopni, ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Słaby wiatr wieje z południa, a biometr nadal jest korzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I przebojowa Céline Dion teraz na początek tej godziny. W to piątkowe popołudnie, 7 minut prawie po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Przyjemne, uspokajające rytmy w wakacje, w długi weekend, dzisiaj piątek. Takie numery też wolniejsze na pewno się pojawią, ale również będą te szybkie w prywatce z Radiem Plus, Marek Sierocki za konsoletą. Dzisiaj i jutro, od 20 do północy, także no, szykujmy się na wieczór.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo Media Expert taniej masz.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo

0: bilet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
2: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
2: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

wspaniały Zbigniew Wodecki. No i pozdrawiamy tych, którzy nad polskim morzem akurat odpoczywają. Być może właśnie w chałupach. A teraz Police Every Breath You Take.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma kurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma kurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Feels Like Heaven to oczywiście Fiction Factory na koniec naszego piątkowego spotkania, za które bardzo dziękuję i życzę dobrego popołudnia, dobrego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek zaraz po godzinie 12. Janek Pasterski, trzymajcie się ciepło.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Osiemnastoletni Bartosz G. odpowie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Papież zaapelował o pełną ochronę godności i praw najmłodszych migrantów. Jest 16. Marcin Bartnik stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury i akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach nasz reporter Jakub Honhera.
2: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
3: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
2: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
1: Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie. Stamtąd sprowadzono go do Polski. Paliwo drogie, a ulga rządowa dopiero po weekendzie. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o około złotówkę za litr. Na obniżki trzeba jednak poczekać do poniedziałku.
4: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
5: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
6: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
7: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
6: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
7: No to tak, to prawda, jestem zdecydowanie za.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Od kilku godzin pracowali na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Wszystko na miejscu obserwował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
8: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
9: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie. Prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
8: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
1: W sumie opuścić je musiało około 4 tysięcy mieszkańców. Papież Leon XIV opublikował orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zaapelował o pełną i natychmiastową ochronę godności i praw najmłodszych opuszczających swoje kraje. 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy będzie obchodzony przez Kościół 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy sztuczna inteligencja jest realną konkurencją dla pracowników? Z raportu NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że zagrożonych może być nawet 5 milionów miejsc pracy. Choć prognozy są niepokojące, to na razie nie powinniśmy się bać, przekonuje Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
10: Na chwilę obecną w danych nie widzimy takich trendów, które nasuwałyby nas na zwolnienia związane z AI. Takie dane płyną z USA, ale kiedy się głębiej im przyjrzymy, potem okazuje się często, że albo były to zwykłe zwolnienia pod pretekstem sztucznej inteligencji, lub te firmy często też się w Stanach wycofują potem z tych swoich zwolnień, bo okazuje się, że ta technologia jeszcze nie jest w stanie zastąpić wszystkich pracowników.
1: Sztuczna inteligencja wciąż się jednak rozwija. Jako pierwsi mogą ucierpieć pracownicy biurowi, dodaje ekspert.
10: Najsilniej eksponowane na sztuczną inteligencję są zawody biurowe. W Polsce mowa o nawet 70% zawodów biurowych, które mogą mieć styczność ze sztuczną inteligencją, jeżeli ta technologia będzie szeroko wdrażana.
1: Z raportu wynika, że mniej więcej co piąty pracujący Polak obawia się, że zostanie zastąpiony w swojej pracy właśnie przez sztuczną inteligencję.

temperatur chyba w Gdańsku i regionie dawno nie mieliśmy. Obecnie na termometrach 28 stopni, a słońce jest w zdecydowanej przewadze. Zachmurzenie małe i taka sytuacja nad naszymi głowami utrzyma się do końca dnia, czyli słońcem cieszymy się do godziny 20.21. Ciśnienie jest stosunkowo wysokie, ale powoli się obniża. Barometry wskazują 1021 hektopaskali. W nocy docelowo ochłodzi się do 15 kresek, czyli przed nami ciepła noc, a to dlatego, że jutro na termometrach jeszcze wyższe wartości. Od samego rana ponownie będzie słonecznie, zachmurzenie małe przez całą sobotę, a na termometrach maksymalnie do 31 kresek. Z kolei w niedzielę czeka nas odmienna sytuacja temperaturowa, a w zasadzie prawie 10 stopni w dół, 21-22 stopnie w niedzielę maksymalnie, ale słońca zabraknąć nie powinno. Paweł Goszkiewicz, dzień dobry, na zegarach chwilę po 16. Na naszej antenie za to nie brakuje przebojów Radia Plus, a za moment startuje wakacyjne wydanie dwugodzinnego magazynu reporterów Miasto żyje latem. Szczegóły pierwszej części już za chwilę.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dokładnie 46 lat temu, 14 sierpnia 1980 roku, rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Protest, który początkowo dotyczył spraw pracowniczych, w kolejnych dniach przerodził się w wydarzenia o znaczeniu ogólnopolskim.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. 6 rano, tak jak 46 lat temu, tu między blokami Doki 1, Doki 2 spotkaliśmy się. Tak się umówiliśmy w 5 osób, Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Ludwik Frondzyński, Bogdan Felski i ja, że rozpoczniemy strajk.
1: W Gdańsku można przypomnieć sobie pierwsze godziny tamtych wydarzeń podczas specjalnego spaceru historycznego. Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze m.in. powiemy o sopockim festynie na temat bezpieczeństwa na polskich drogach.
3: Piękna pogoda i dobre warunki niby na drodze są najbardziej zgubne i często najbardziej niebezpieczne. W związku z tym ze zdwojoną uwagą trzeba prowadzić samochody.
1: Czy specyfikacja Trójmiasta, duża liczba mieszkańców i turystów powoduje, że w trakcie wakacji pojawiają się tutaj szczególne zagrożenia? O tym porozmawiamy w ciągu tej godziny i jeszcze sprawdzimy, gdzie ćwiczyć w Trójmieście.
4: Ludzie często siedzą w domach w sobotę, w niedzielę, oglądają filmy, zamiast przyjść, pospacerować. Nie muszą biegać. Przejście plażą, godzinę, półtorej.
1: W Trójmieście nie brakuje darmowych miejsc na świeżym powietrzu, w których można rozwijać siłę, kondycję i sprawność. Więcej o tym w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dokładnie 46 lat temu, 14 sierpnia 1980 roku, rozpoczął się robotniczy strajk w Stoczni Gdańskiej. Protest, który początkowo dotyczył spraw pracowniczych, w kolejnych dniach przerodził się w wydarzenie o znaczeniu ogólnopolskim i doprowadził do narodzin Solidarności. W rocznicę rozpoczęcia protestu wracamy do miejsc, ludzi i historii związanych z tamtymi dniami. W Gdańsku pamięć o strajku pielęgnują coroczne spacery po terenach stoczni, bo to historia, która nieustannie jest ważną częścią tożsamości miasta. Dzisiejszy spacer poprowadził Jerzy Borowczak, jeden z inicjatorów strajku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. 6 rano, tak jak 46 lat temu, tu między blokami Doki 1, Doki 2 spotkaliśmy się. Tak się umówiliśmy w 5 osób, Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Ludwik Frondzyński, Bogdan Felski i ja, że rozpoczniemy strajk 14 sierpnia, ale kolejność była taka, że byliśmy działaczami Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku. Naszym nieformalnym szefem był Bogdan Borusewicz. Nasza działalność polegała na tym, że drukowaliśmy ulotki, rozprowadzaliśmy te ulotki, organizowaliśmy manifestacje.
3: Andrzej Nawrocki, jestem prezesem Stowarzyszenia Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej. Dla nas przewodników szczególnie jest to istotne, bo możemy bardziej autentycznie opowiadać o tym, co powinni ludzie zapamiętać, bo pamiętać trzeba. Po to, żeby zachować jak najwięcej prawdziwe opowieści. Bo czytanie to jest czytanie, a słuchanie, szczególnie możliwość wymiany zdań z tym, który to pamięta, który jest świadkiem, no, ma znaczenie dla percepcji.
2: Kiedy 3 maja zorganizowaliśmy manifestację pod pomnikiem Sobieskiego, władza przystąpiła do ataku i zaaresztowano Kopsdeja i Szydłowskiego i dostali bezwzględny areszt. 3 miesiące. Kiedy wychodzili z tego aresztu, postanowiliśmy jako działacze Wolnych Związków Zawodowych Ruchu Młodej Polski, Robcia, zrobić im przyjęcie. Przyszło nas tam 15, 20, niektórzy mówią, że więcej osób było. No i przyszła Ania Walentynowicz i wtedy oświadczyła, że została zwolniona ze Stoczni Gdańskiej dyscyplinarnie. I tam padło pierwszy raz słowo Lecha Wałęsy: zorganizujemy strajk i będziemy pani Ani bronić.
4: Który raz uczestniczę, nie pamiętam, ale zapewne to jest mój już któryś z kolei spacer. To są spacery, które opowiadają tak de facto o historii, którą tworzyli właśnie tacy ludzie jak Jerzy Borowczak, Lech Wałęsa. To pokazuje też właśnie, jak umieli po prostu scalić grupę, która po prostu strajkowała, która wywalczyła po pierwsze te 21 postulatów, ale także wywalczyli potem już i ten związek zawodowy Solidarność.
2: Ten budynek to jest szatnia Lecha Wałęsy z lat tam 70. Ten po prawej taki wybudowany. Tam Lech Wałęsa miał szatnię. I my tu idąc, no tu były potężne wydziały, bo jak widzicie państwo, są nabrzeża i ludzie na statkach, już setki osób. Jak to się rozeszło, że coś się dzieje, bo ileś ludzi tu idzie, no to oczywiście oni wszyscy powychodzili z tych zenzów, z tych kabin i statki były takie oblepione ludźmi, jak podczas wodowania.
5: Pierwszy raz byłem. Ja dużo słyszałem, ale chciałem zobaczyć tutaj właśnie tereny, jak każde miejsce opisane jest, bo to się zmienia szybko i zaraz może tego już nie być, prawda? Więc trzeba jeszcze to tutaj zwiedzać. Pod wrażeniem byłem, że pan Jerzy tak pamięta wszystko, te szczegóły. Zwłaszcza, że mój ojciec właśnie razem z nim działał i ma podobnie takie spostrzeżenia, te wszystkie ze środka, jak to się tam działo.
4: Bardzo, bardzo fajnie. Dodaje też takiej wiary, że może być lepiej, mimo że jest źle. I to jest właśnie te spacery dają takiej wiary, otuchy i tak dalej.
1: Plac Solidarności, brama numer 2 i wszystkie historyczne tereny stoczni przypominają o wydarzeniach, które rozpoczęły się właśnie tutaj. Dziś nie są tylko miejscami pamięci, ale również przestrzenią, w której kolejne pokolenia mogą poznawać historię z sierpnia 1980.

0: 10%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Czyta lektor AI.

0: 49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne

0: Days do 17 sierpnia.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma kurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma kurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W którym mieście nie trzeba płacić za karnet, żeby zadbać o formę. Czasem wystarczy wyjść z domu. Ignacy Motyliński sprawdził, gdzie w mieście stoją darmowe siłownie pod chmurką i place do street workoutu i zapytał kogoś, kto trenuje tam regularnie, jak w ogóle zacząć.
2: Trzask metalowych ciężarów, ktoś podciąga się na poręczy. Wystarczy wyjść z domu i dojść do najbliższego skweru czy parku, żeby zacząć ćwiczyć. Bez karnetu, bez zapisów, bez limitu czasu. W Trójmieście takich miejsc nie brakuje, a ja właśnie wybrałem się do jednego z nich.
3: Ludzie często siedzą w domach, w sobotę, w niedzielę oglądają filmy. Zamiast przyjść, pospacerować, nie muszą biegać. Przejście plażą, godzinę, półtorej. Do XXI wieku dla zdrowia nie wymyślili nic lepszego. To jest moje zdanie. Jak ruch?
4: No ta inwestycja naprawdę jest według mnie fajną inicjatywą. Sprzęt jest naprawdę dobrej jakości. Co prawda trzeba się przyzwyczaić troszkę do zakresów ruchu, bo to jednak mimo wszystko jest maszyna. No ale super inicjatywa, super miejsce.
5: Jakbym to komuś poleciła, żeby sobie iść się przewietrzyć systematycznie, dużo lepiej się żyje, pracuje.
2: Takie siłownie pod chmurką widział już chyba każdy, bo te w ostatnich latach rosły jak grzyby po deszczu. Ile tak naprawdę jest takich obiektów i jak je znaleźć, jeśli nie trafia się na nie przypadkiem? Mówi Magdalena Kilian z gdańskiego Zarządu Zieleni.
6: W utrzymaniu mamy ponad 300 obiektów w różnych lokalizacjach, a ich liczba z roku na rok rośnie. Mapa wszystkich obiektów dostępna jest na stronie internetowej gdańskiego Zarządu Zieleni w zakładce Zieleń. Każdy z obiektów jest tam opisany, poznamy jego dokładną lokalizację i dowiemy się, jakie urządzenia. Orbitrek, wioślarz, rowerek czy drabinka i dodatkowe wyposażenie, stojak rowerowy, stół szachowy w konkretnej lokalizacji są dostępne. W utrzymaniu gdańskiego Zarządu Zieleni są m.in. 163 place zabaw, 112 siłowni pod chmurką, 40 wybiegów dla psów czy 24 zestawy do street workoutu.
2: O sprzęt, szczególnie ten z ciężarami, trzeba dbać. Za to również odpowiada Zarząd Zieleni.
6: W ramach utrzymania dbamy o bezpieczeństwo urządzeń, przeglądy i naprawy, ale też o estetykę. Konserwujemy, malujemy, wymieniamy od przygotowania obiektów wczesną wiosną do sezonu i przez cały sezon te prace utrzymaniowe są wykonywane na bieżąco.
2: Sama infrastruktura to jednak dopiero połowa tematu. Druga to pytanie, jak zacząć, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej nie trzymało się drążka do podciągania.
5: W moim przypadku to robię rozgrzewkę i zależy, no albo przed pracą to jakieś 40 minutek może, a w weekend potrafię się zasiedzieć na parę godzin, nawet tak jak teraz.
7: Może trzeba zobaczyć, samemu się przekonać, spróbować, może ten pierwszy krok jest najcięższy zawsze, ale myślę, że każde aktywności są dobre. Niezależnie od stanu zdrowia, wieku, więc myślę, że dlaczego nie?
2: Darmowa siłownia pod chmurką czeka więc praktycznie na każdym większym osiedlu w Trójmieście. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać i od czego zacząć. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Popularność takich miejsc mocno wzrosła w czasie pandemii, gdy tradycyjne kluby fitness były zamknięte, a mieszkańcy masowo przenieśli się z siłowniami pod chmurkę. Jak pokazują dzisiejsze relacje mieszkańców, spora część z nich została przy tej formie treningu na stałe, nawet teraz, gdy siłownie stacjonarne działają bez ograniczeń. Teraz w magazynie muzyczna przerwa i za parę chwil sprawdzimy, co jeszcze przed nami w programie.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Przed chwilą mówiliśmy o przestrzeniach pod chmurką w Trójmieście, dzięki którym możemy podnieść swoją kondycję, a za moment powiemy o sopockim festynie pod znakiem czterech kółek.
2: Szczególnie przyjeżdżając z Polski gdzieś z głębi do nas, ja zawsze powtarzam, żadne dające instrumenty przed nosem na lusterku, żadne luźne elementy w samochodzie. Dzieci i rodzina muszą zdać sobie sprawę, że nasz tatuś, czy ktokolwiek, kto nas wiezie, wykonuje poważną pracę i zadanie.
1: Co dzisiaj jest największym wyzwaniem dla bezpieczeństwa drogowego w Trójmieście? O tym już za chwilę na naszej antenie.
0: Wakacje z Radiem Plus.
3: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, gdzie w Gdańsku znajdziesz autoryzowany serwis dla twojego Audi? Zgadza się, to Audi ma akurat serwis przy Zawodników 2 obok stadionu żużlowego. Nasz doświadczony zespół zadba o każdy detal twojego auta przy użyciu wyłącznie oryginalnych części, a ty w tym czasie odpoczniesz przy filiżance pysznej kawy w naszym klimatyzowanym serwisie. Teraz wymianę oleju w twoim Audi możemy wykonać już od 999 zł. Audi ma akurat serwis. Twoje Audi zasługuje na więcej.
2: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dziś Sopot stoi pod znakiem bezpieczeństwa na drogach. Do wieczora trwa festyn dla dzieci, dorosłych i całych rodzin, którego celem jest przypomnienie zasad odpowiedniego zachowania na drodze, reakcji w sytuacjach zagrożenia i edukacji najmłodszych. To szczególnie ważny temat w okresie wakacyjnym, bo na terenie ruchu liczba wypadków gwałtownie wzrastają. Z organizatorem festynu i funkcjonariuszką policji rozmawiała Anna Klonowska.
2: Jestem pod Ergo Areną, gdzie już za chwilę rozpocznie się sopocki festyn poświęcony bezpieczeństwu na drogach. Ze mną jest dzisiaj organizator, pan Lesław Orski. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Przypomnienie zasad bezpieczeństwa drogowego jest ważne szczególnie w Trójmieście, gdzie wakacyjne natężenie ruchu często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.
3: Piękna pogoda i dobre warunki niby na drodze są najbardziej zgubne i często najbardziej niebezpieczne. W związku z tym ze zdwojoną uwagą trzeba prowadzić samochody, szczególnie przyjeżdżając z Polski gdzieś z głębi do nas. Ja zawsze powtarzam, żadne dające instrumenty przed nosem na lusterku, żadne luźne elementy w samochodzie. Dzieci i rodzina muszą zdać sobie sprawę, że nasz tatuś, czy ktokolwiek, kto nas wiezie, wykonuje poważną pracę i zadanie. Zadanie, aby dowieźć nas bezpiecznie nad piękne morze, na piękne plaże. Oszczędzajmy tych kierowców, rzeczywiście powinniśmy stawać co 4 godziny, pobawić się z dziećmi, pobiegać, berka i tak dalej, i potem z powrotem wsiąść i kontynuować tą podróż.
2: Na dzisiejszym festynie będą też takie elementy edukacyjne. Jak nauczyć najmłodszych odpowiedniego zachowania przy drodze?
3: To jest główne nasze zadanie i Automobil Klubu z Sopotu i moje. My mamy tutaj kilka paneli. Mamy symulatory, ale to bardziej dla starszych. Taki test stewarda, żeby taki slalomik pokonać i żeby też nauczyć się, powiedzmy, tej jazdy odpowiedzialnej, to dla starszych kierowców. Natomiast dla dzieci go-karty, małe samochodziki elektryczne, żeby one to wchłonęły. Cały czas trzeba uczyć. Również oczywiście mamy specjalistów, ratowników od przedmedycznej ochrony czy pomocy drogowej. W związku z tym, jak się zachować w momencie, kiedy rzeczywiście coś się zdarzy, szkolić, pokazywać, jak trzeba zachowywać się, oczywiście szanując przepisy i przygotowując do tego ruchu.
2: Obecnie daje o sobie znać specyfika Trójmiasta i więcej zdarzeń drogowych w okresie wakacyjnym. Ten problem zauważają lokalni funkcjonariusze policji.
4: Starszy posterunkowy Aleksandra Olszewska.
2: Pozostały jeszcze tak naprawdę 2 tygodnie wakacji. To taki gorący okres, szczególnie w Trójmieście, bo jest i dużo mieszkańców, i turystów. Czy to sprawia, że pojawia się tutaj więcej zagrożeń na drodze?
4: Oczywiście, że tak. Widzimy zwiększone natężenie ruchu drogowego. Jest to pokłosie tego, że wielu turystów za cel obiera sobie właśnie polskie morze, więc na drogach nie brakuje samochodów, motocyklistów, pieszych, rowerzystów i hulajnóg. Apelujemy do kierowców przede wszystkim o rozwagę, cierpliwość i przestrzeganie przepisów. Przed dłuższą podróżą warto zadbać o odpowiedni wypoczynek, zaplanować sobie postoje, sprawdzić stan techniczny pojazdu i oczywiście przypominamy, nigdy nie wsiadamy za kierownicę po alkoholu.
2: A jak powinien zareagować ktoś, kto jest świadkiem jakiegokolwiek wypadku? Gdzie jest ta granica? Kiedy zadzwonić po służby, a kiedy możemy jeszcze pomóc sami?
4: Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność. Jeżeli jesteśmy świadkiem jakiegoś wypadku, to reagujmy. Natychmiast dzwońmy pod numer 112, a jeśli jesteśmy w stanie, to udzielmy pierwszej pomocy na miejscu. Jeżeli zauważymy, że w samochodzie na przykład znajduje się pies, jeżeli zobaczymy dziecko błąkające się samo, oczywiście możemy zareagować, możemy zadzwonić pod numer 112.
2: Trójmiejskie drogi każdego dnia łączą różne środki transportu i tysiące użytkowników. Cel dla wszystkich pozostaje jednak ten sam – bezpiecznie dotrzeć na miejsce. I właśnie to powinno być najważniejszą miarą bezpieczeństwa na ulicach. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: Dzisiejszy festyn jest jednocześnie wstępem do motoryzacyjnego weekendu w Trójmieście, bo już jutro rozpocznie się 29. Grand Prix Sopot Gdynia. Organizatorzy chcą w ten sposób połączyć sportowe emocje z edukacją i zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na lokalnych drogach. I tym tematem kończymy pierwszą godzinę środowego magazynu reporterów, ale kolejne już za chwilę i w jej trakcie m.in. powiemy o jutrzejszym święcie Wojska Polskiego i będziemy mieli dla Was do rozdania moc gadżetów, które przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej.
5: Dzisiejsza armia to już nie tylko czołgi, transportery czy artyleria. O przewadze na współczesnym polu walki w coraz większym stopniu decydują nowoczesne technologie.
1: Wśród gadżetów mamy dla Was koszulki, magnesy, smyczki, torby, a nawet granaty, gniotki. No, więcej o zbliżającym się święcie powiemy po 17:00. I za moment jeszcze wiadomości oraz prognoza pogody.
0: Wakacje z Radiem Plus.
6: Boy.

0: Reklama.
1: Jak będzie wyjątkowe szczęście na 5 liter?
2: Cherry!
1: Niemożliwe!
2: Niemożliwe to jest przegapić letnią wyprzedaż w salonach Cherry Plichta. Teraz rodzinne SUV-y Cherry dostępne są od ręki z rabatami nawet do 34 tysięcy złotych. Z ubezpieczeniem OC i AC oraz ochroną GAP za złotówkę każde.
1: To faktycznie wyjątkowe szczęście.
2: I to z gwarancją na 7 lat. Cherry Plichta Gdańsk, Lubowicka 50, cherryplichta.pl.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
0: Po reklamie.
5: Odwołany nie tylko prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o aferę z pieniędzmi dla powodzian. Trudna sytuacja pożarowa w chorwackiej Dalmacji. Są ewakuowani i ranni. Ma być największa w historii. Jutro wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jest 17. Marcin Bartnik. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale nie tylko. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
6: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papa i powołano też nową radę nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
7: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, powołany na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.
6: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
8: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery praw kryminalnych.
6: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla powodzian.
5: 4,5 miliona złotych miało trafić do trzech podmiotów powiązanych z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 36 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych, wśród nich Polacy. Chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omiš. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
9: Ogień był bardzo blisko, ale najgorsze było to, że wyjeżdżając ze stanicy, już ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
5: Do tego, jak słyszymy, sama akcja ewakuacyjna była chaotyczna.
9: Staliśmy mnóstwo czasu, żeby w ogóle się uwolnić w stronę Omiša i tam są takie skały i pamiętam ten widok i pewnie zapamiętam go na długo, że jak ogień już wydostawał się z tej góry, to na tych skałach było widać jego odbicie. No niesamowity widok. Po prostu te góry się rozjaśniły na czerwono momentalnie.
5: Polskie MSZ nie ma informacji, by w pożarach w Chorwacji poszkodowani zostali obywatele Polski. Ma być największa w historii. Już jutro w Warszawie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Ma wziąć w niej udział około 2000 polskich żołnierzy oraz sojuszników z państw NATO. Część morska odbędzie się w Gdyni. Co będzie można zobaczyć na defiladzie, o tym Michał Rawa.
10: W najbardziej widowiskowej części defilady, czyli pokazie lotniczym, po raz pierwszy zobaczymy polskie myśliwce F-35. Będą też oczywiście F-16 czy sojusznicze Gripen i Rafale. Na ziemi czołgi Abrams i Leopard, opancerzone Rosomaki i Borsuki, czy znane z wojny w Ukrainie armatochaubice polskiej produkcji Krab.
11: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu.
10: Zapowiada wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, bo w Gdyni odbędzie się morska część defilady. Tam do zobaczenia będzie ponad 20 jednostek polskiej armii i sojuszniczych wojsk z NATO.
5: Start morskiej części defilady o 11.30, ta w Warszawie rozpocznie się o 12.00.
12: Wiadomości Radia Plus.
5: Zakopane na talerzu pod Giewontem rozpoczęła się jedna z najpyszniejszych imprez w całym roku – europejskie targi produktów regionalnych.
0: Europejskie targi produktów regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas nie interesuje.
13: Przeróżne produkty z naturalnych wyrobów, to znaczy to, co matka ziemia po prostu zrodziła.
14: Najstarsza znana polska receptura, jeśli chodzi o miody pitne. Kwiat czarnego bzu, cynamon, imbir i czarny pieprz. Zagłoba to właśnie to pił.
0: Mamy rarytasy z Podlasia, mamy mnóstwo miodów, nalewek, mamy słodkości, mamy produkty węgierskie, francuskie.
5: Targi regionalne odbywają się na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego.

Gdańsku i regionie dziś zdecydowanie czuć wakacyjne klimaty. 28 stopni obecnie mamy na termometrach, a słońce dopisuje i dopisywać będzie w zasadzie do końca dnia. Synoptycy przewidują tylko małe zachmurzenie, a słońce zajdzie o 20:21. Ciśnienie jest stosunkowo wysokie i powoli się obniża. Barometry wskazują 1020 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 15 kresek, natomiast jutro czekają nas jeszcze wyższe temperatury. Maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Słońce również nie zabraknie. Zachmurzenie małe przez całą sobotę. W niedzielę temperatura zacznie spadać, ale wcale nie powoli, bo bardzo szybko. W niedzielę maksymalnie na termometrach zobaczymy 22 stopnie. Paweł Gruszkiewicz, witam ponownie. Na zegarach mamy chwilę po 17 w piątek, a to oznacza, że za niecałą godzinę rozpoczniemy oficjalnie weekend. Ale zanim to, zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów Miasto Żyje Latem, której szczegóły już za chwilę. Teraz przeboje Radia Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Już jutro obchodzić będziemy 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego.
2: Wojsko jest przede wszystkim częścią tego narodu, z którego się wywodzi. To, że nosimy mundury, nie oznacza tego, że nie jesteśmy częścią społeczności lokalnej czy tej szerszej narodowej.
1: Jak zmienia się polska armia i jak za moment zdobyć gadżety od Ministerstwa Obrony Narodowej? Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze jak co piątek nie zabraknie tematów motoryzacyjnych. O czym dziś będzie mowa, to już teraz zdradzi nam Jarosław Zgirski, który zaprasza na Auto Plus.
3: Cena czyni cuda, czyli rząd ujął się pod presją cen paliw, wskrzeszając pakiet CPN, zaś olej napędowy jest papierkiem lakmusowym niedowładu decyzyjnego Europy. O tym m.in. w magazynie, zaś w teście Renault Grand Kangoo, czyli kombiwan dobry na wszystko.
1: Auto Plus w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy już za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Amerykanie chwalą się, że tylko w ich kraju chińskie auta szturmem nie wkroczyły na motoryzacyjne rynki. Twarde nie, które Waszyngton postawił produktom zza Wielkiego Muru, na razie działa, ale Chińczycy podgryzają rynki sąsiadów, krajów Ameryki Łacińskiej. Jeep, amerykański koncern należący do Stellantis, traci właśnie uprzywilejowaną pozycję na rynku SUV-ów. Koncern przyznał, że nabywcy coraz częściej wybierają samochody chińskich producentów, oferujących nowe technologie w tej samej cenie. Z danych Bloomberga wynika, że spory udział chińska konkurencja ma w Brazylii i Urugwaju. W tym ostatnim kraju udział chińskich aut z napędem elektrycznym w ciągu roku wzrósł z około 2 do 30%. A jak jest w Polsce? O tym już teraz w magazynie Auto Plus, na który zaprasza Jarek Zgirski.
0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowany mnie tylko. CPN is back. Można teatralnie, raczej filmowo powiedzieć. Pakiet ceny paliw niżej wraca w okrojonej wersji nieco później niż wieszczyli to analitycy i zapowiadał szef rządu, pewnie dlatego, że hamulcowym był tu resort finansów, no ale katalizatorem decyzji coraz większa presja opinii publicznej. Akcyza więc zostaje po staremu, nikt jej nie ruszy. W dół idzie natomiast stawka VAT z 23% do 8%. To oznacza, że litr paliwa na stacji jak stanieje średnio około 80 groszy. Wraca też praktyka maksymalnych cen paliwa niezależnie od stacji. Taką decyzję przekazał wczoraj premier Donald Tusk, który jednocześnie skrytykował zablokowanie przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Gdyby te pieniądze były, argumentował, można by było bardziej efektywnie przeprowadzić pakiet CPN. No, gdyby nieważny aspekt ustawy, czyli pogwałcenie zasady niedziałania prawa wstecz, no to pewnie resztę argumentów rządu można by było od biedy przyjąć. Tym bardziej nie powinno nas dziwić to, że pakiet CPN przywrócony zostanie tylko do końca wakacji, począwszy od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. A co potem? Cóż, potem kampania wrześniowa i chyba znów drogie paliwa. Ale, a właściwie dlaczego olej napędowy jest taki drogi, znacznie droższy od benzyny? Jak wiadomo, to strategiczne paliwo dla rolnictwa, transportu i budownictwa. Rynkową tradycją była dotychczas latem droższa benzyna, a diesel szedł w górę, im było bliżej do zimy. Teraz sytuacja wygląda tak, że ceny oleju napędowego są kilkadziesiąt groszy na litrze wyższe niż benzyny. Minister finansów Andrzej Domański w jednym z telewizyjnych wywiadów przyznał, że problemem jest niska dostępność diesla na rynku. Zapewnił jednocześnie, że tego paliwa w Polsce nie brakuje. To nie przypadek, a systemowa słabość Europy, wyjaśnia Jan Strubiński, dyrektor do spraw analiz rynku Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.
3: W naszym regionie zużycie paliw ropopochodnych od lat spadało. Rosły też koszty działalności zakładów, które je wytwarzały. No i w związku z tym w ciągu ostatnich 20 lat zamknięto ponad 30 rafinerii. Przez to dziś w Europie dostrzegamy niedobór mocy produkcyjnej oleju napędowego, to wymusza konieczność importu tego gotowego produktu, a to znów oznacza ekspozycję na ryzyko wszystkich zaburzeń, jakie występują na rynkach globalnych. To nie jest jednorazowy przypadek. To jest pewna systemowa słabość Europy. Polska też jest uzależniona od importu. W zeszłym roku około 35% krajowej konsumpcji oleju napędowego zostało zaspokojone właśnie dostawami produktu gotowego spoza Polski.
2: A to kosztuje. Światowe moce przerobowe od lat rosną, szczególnie w USA, Chinach czy na Bliskim Wschodzie. Europa, przekonana o słusznym kierunku ku elektromobilności, chyba zapomniała, że przecież do tego czasu trzeba zapewnić względnie tani produkt naftowy, by utrzymać konkurencyjność gospodarki. Raport firmy doradczej KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazuje, że chińskie samochody sprzedają się w Polsce coraz lepiej, a nagłego przyspieszenia doznał segment aut typu plug-in. W tym półroczu zarejestrowano prawie 27 tysięcy aut typu PHEV spalinowo-elektrycznych, czyli o prawie 100% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Skąd to przyspieszenie? Analitycy podkreślili, że wpływ na to miało wygaszenie programu Nasze Auto, dopłat do zakupu aut elektrycznych. Dodatkowym impulsem były też przepisy podatkowe podatkowe, gdyż część modeli PHEV spełnia limit emisji CO2 uprawniający do zastosowania wyższego odpisu amortyzacyjnego, wynoszącego 150 tysięcy złotych. Pierwsze półrocze tego roku to także dalsza ekspansja chińskich marek w Polsce. Dobitnym tego przykładem jest fakt, że już drugi raz w gronie 10 najlepiej sprzedających się marek popularnych w naszym kraju znalazły się dwie marki z Chin. Chodzi o MG i o Modę. Przy okazji ujawniono skokowy wzrost rejestracji Chińczyków. Dynamika sięgnęła prawie 140%, podczas gdy udział w rynku, który jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku wynosił 5,82%, w tym półroczu zwiększył się ponad dwukrotnie. Co ciekawe, w segmencie aut elektrycznych udział chińskich marek jest jeszcze większy i obecnie wynosi 20%, czyli co piąte elektryczne auto to Chińczyk. Wygląda więc na to, że pomału zamiast drugiej Japonii będziemy tu mieć drugie Chiny. Teraz przerwa, a po niej podwyżki na autostradzie A2 w teście Renault Grand Kangoo, czyli rodzinny odpowiednik Jumbo Jetta.
0: Auto Plus.
4: Reklama.
0: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej.

0: nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive, kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: W drugiej części magazynu też trzeba trzymać się za portfel. Za mniej więcej miesiąc wzrosną opłaty za przejazd autostradą A2 na odcinku Konin-Nowy Tomyśl. Koncesjonariusz Autostrada Wielkopolska od 11 września podniesie stawki za przejazd o 1 zł na każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków A2. Koncesjonariusz przewidział zniżki, ale promocyjne ceny będą dotyczyć tylko kierowców korzystających z wideotollingu, czyli elektronicznego poboru opłat sczytującego tablice rejestracyjne. Niestety dla motocyklistów i aut osobowych zniżki wyniosą tylko złotówkę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oficjalnym stanowisku ostrzegła, że podwyżka może się stać kolejnym bodźcem dla kierowców, którzy będą szukać dróg alternatywnych, a to obniży bezpieczeństwo mieszkańców okolicznych miejscowości. Trwa natomiast odliczanie do uwolnienia od opłat kierowców na autostradzie A4 Katowice-Kraków. Z końcem marca przyszłego roku wygasa umowa z koncesjonariuszem Stal Eksport S.A. Ten fragment trasy przejmie Skarb Państwa, który już teraz zapowiada, że dla aut osobowych przejazd będzie darmowy. Na uwolnienie się od opłat na A2 poczekamy dłużej. Dokładnie kolejne 10 lat. Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Dziś na tapecie Renault Grand Kangoo, czyli 7-osobowy omnibus, auto o aparycji polskiego hydraulika z francuskiej reklamy. Ładny, ale widać, że mocny. Mocny, ale ma spore możliwości przewozowe. Na co dzień mamy 7 oddzielnych miejsc do siedzenia, a fotele drugiego i trzeciego rzędu można złożyć albo wyjąć. Wymaga to siły, więc panie będą tu oczywiście dyskryminowane, jednak wtedy dostajemy spokojnie 1,5 palety miejsca, czyli ponad 3000 litrów. W wersji 5-osobowej bez trzeciego rzędu kufer liczy sobie do linii dachu 1340 litrów. A przecież jeszcze na dachu mogą być rowery, deska do pływania lub bagażnik dachowy. Są stoliki w fotelach, jest bardzo dużo schowków, wgłębień, przegród, a nawet skrytki pod podłogą. Zaręczam, kiedyś po latach zdarzy się znaleźć niejedne skarby we własnym aucie. Kangur w wersji Grand to auto mające geny auta dostawczego, no ale jest to wersja cywilna, wygładzona. I gdyby nie drewnopodobny dekor na desce rozdzielczej, to można by było pomyśleć, że siedzimy w dostawczaku. No tyle tylko, że ten dekor nie ma kontynuacji na drzwiach. Stąd jest niby ciało obce w tym aucie, a twarde, lecz dobrze spasowane tworzywa wcale nie robią złego wrażenia. Tym bardziej, że boczki drzwi są częściowo tapicerowane, więc wnętrze jest nie tyle spartańskie, co praktyczne i nieskomplikowane. Obsługa Grand Kangoo też jest intuicyjna i prosta, wspomagana przez system EasyLink. Mamy tu dwa ekrany, ten przed kierownicą w roli zegarów bez uwag, natomiast centralny, ośmiocalowy, ma z kolei słabą reakcję na dotyk. Trzeba go czasem kilkukrotnie dotknąć, by uzyskać reakcję. Za to znów dedykowany wyłącznik pikaczy zasługuje na uznanie, podobnie jak dwustrefowa klimatyzacja i Isofix na fotelu pasażera z przodu. Renault Grand Kangoo to pojazd długi, to oznacza, że trzeba uważać przy manewrowaniu na zakrętach, bo inaczej burtę sobie porysujemy. Ma za to system kamer, które na pewno przy parkowaniu pomogą. Pod maską testowanej wersji Techno pracował 130-konny silnik czterocylindrowy o pojemności 1,3 litra z 7-biegowym automatem. To układ premiujący płynną, niespieszną jazdę, choćby ze względu na sporą zwłokę skrzyni biegów. Taki charakter samochodu sprzyja za to ekonomice jazdy. Zużycie paliwa mieściło się średnio w przedziale od 7 do 8 litrów. W mieście i na drogach szybkiego ruchu było to odpowiednio 7,8, 7,4, 7,3, 7,2, 7,1, a na drodze krajowej z prędkością do 90 km na godzinę spalanie spadło nawet do 6,7 litra na setkę. Jak na te gabaryty i spore lusterka, które owszem zapewniają dobrą widoczność, ale mocno wystają poza obrys pojazdu, to Kangur jest całkiem ekonomiczny. Zawieszenie ma miękkie, z amortyzatorami ustawionymi na komfortowe wygaszanie nierówności, bez nerwowych reakcji w zakrętach jednak. Oczywiście przy założeniu, że przy tej wysokości kabiny dynamiczne pokonywanie łuków to raczej proszenie się o kłopoty. Renault Grand Kangoo to typowy kombiwan mający swój charakter, a jego naprawdę ogromne możliwości przewozowe będą z pewnością atutem dla tych, którzy poszukują auta na miarę swej aktywności i ruchliwości. W testowanej wersji Techno kosztuje 151 tysięcy złotych, bazowo 130 tysięcy z manualną skrzynią. A za tydzień C5 Aircross w nowej odsłonie z miękką hybrydą pod maską. Czas kończyć magazyn, życząc dobrego wypoczynku, bo weekend znów będzie gorący. No w takim razie życzę dobrego świętowania. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Już jutro obchodzić będziemy 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. O tym, dlaczego w tym dniu świętować powinni także cywile oraz jak zmienia się polska armia, z majorem Mateuszem Szelongowskim z Oddziału Komunikacji Strategicznej Agencji Uzbrojenia rozmawiał Piotr Lędzion.
2: Znajdujemy się w przededniu Święta Wojska Polskiego. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, co ten dzień upamiętnia, Wiktorię 1920 roku, ale ja chciałbym zacząć trochę bardziej przewrotnie. Dlaczego to święto jest świętem wszystkich Polaków, nie tylko tych wojskowych?
3: 15 sierpnia jest o tyle ważną datą dla wszystkich Polaków, gdyż jest dowodem na to, że gdy jako naród zjednoczymy się, potrafimy stawić czoła wrogowi, który przewyższa nas potencjałem militarnym i nie ma dla nas w tym momencie nic niemożliwego. Młode państwo polskie, tak naprawdę trwające od 2 lat, było w stanie stawić czoła nawale bolszewickiej i jest to jak najbardziej data, którą powinniśmy wspominać, świętować, czcić i o niej pamiętać.
2: To też chyba taki dzień, który przypomina, że wojsko to emanacja siły państwa, siły narodu i tak naprawdę wszyscy powinniśmy jakoś z tym wojskiem się utożsamiać.
3: Zdecydowanie tak. Wojsko jest przede wszystkim częścią tego narodu, z którego się wywodzi. To, że nosimy mundury, nie oznacza tego, że nie jesteśmy częścią społeczności lokalnej czy tej szerszej, narodowej. Każdy z nas ma rodzinę, swoich najbliższych. Należy o tym pamiętać, że żołnierze nie są oderwani od społeczeństwa. Jesteśmy jego częścią.
2: Od tego sławnego zwycięstwa nad bolszewikami minęło jednak już ponad 100 lat. Nie da się ukryć, że przez ten czas wiele się w Polsce zmieniło, wiele zmienia się też w polskiej armii. Chyba dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne są te nowe zdobycze technologiczne.
3: Dzisiejsza armia to już nie tylko czołgi, transportery czy artyleria. O przewadze na współczesnym polu walki w coraz większym stopniu decydują nowoczesne technologie. Rozpoznanie, łączność, systemy bezzałogowe, sztuczna inteligencja dają one zdolność do szybkiego przekazywania informacji i podejmowania decyzji. Coraz większe znaczenie mają również systemy bezzałogowe i przeciwdziałanie dronom. Wojna na Ukrainie pokazała, że stosunkowo tanie systemy mogą mieć bardzo duży wpływ na działania znacznie większych i droższych platform. Dlatego przyszłość armii to połączenie człowieka, nowoczesnego sprzętu i informacji. Technologia daje przewagę, ale ostatecznie nadal najważniejszy pozostaje dobrze wyszkolony żołnierz, który potrafi tę technologię wykorzystać.
2: I tutaj przechodzimy właśnie płynnie do kolejnej kwestii, czyli tego, że wojsko potrzebuje zdolnych, ambitnych ludzi w wielu dziedzinach. Dlaczego warto rozważać tą karierę i jak tą karierą kierować, żeby rzeczywiście w wojsku znaleźć swoje miejsce?
3: Obecnie wojsko potrzebuje wielu ludzi. Oczywiście sprawność fizyczna, pewna odporność psychiczna jest bardzo ważna i są to niezmienne wymagania stawiane przed żołnierzami, ale równie ważne jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Uważam, że wojsko obecnie daje szansę rozwoju praktycznie w każdej dziedzinie. Jednocześnie, jeśli ktoś podejmuje decyzję o ewentualnej służbie, zachęcam, żeby podejść do tego dojrzale, bo służba wojskowa to nie tylko mundur, defilada czy nowoczesny sprzęt. To przede wszystkim obowiązki, dyscyplina, umiejętność pracy w zespole i gotowość do działania wtedy, kiedy inni potrzebują naszej pomocy.
2: Wiele osób tym wojskowym bakcylem zaraziło się, mając styczność z wojskiem, czy to na różnych piknikach, spotkaniach w muzeach, czy też na defiladach. Jutro przed nami taka wielka defilada w Warszawie. Co z tego nowoczesnego sprzętu zobaczymy na naszych ulicach, czy też na niebie, no i oczywiście na Bałtyku?
3: Tegoroczna defilada na Wisłostradzie będzie przede wszystkim pokazem skali modernizacji i rosnących zdolności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które przyjdą ją obejrzeć, będą mogły zobaczyć zarówno sprawdzone systemy, takie jak Leopard 2PL, Abrams czy Rosomak, ale również najnowsze elementy wyposażenia, m.in. czołgi K2, bojowe wozy piechoty Borsuk, artylerię Krab, K9 czy systemy HIMARS. Szczególnie istotne jest to, że zobaczymy sprzęt pochodzący zarówno z polskiego przemysłu, jak i pozyskiwany w ramach współpracy z naszymi sojusznikami. To pokazuje, że modernizacja armii nie ogranicza się tylko do zakupu pojedynczych platform, ale obejmuje budowę całego systemu zdolności. Defilada ma również wymiar symboliczny. Jest okazją, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę i jednocześnie pokazać społeczeństwu, jak zmienia się Wojsko Polskie. Za każdym prezentowanym pojazdem stają przede wszystkim ludzie. Wyszkolone załogi, technicy, logistycy, dowódcy. To oni decydują o rzeczywistej wartości bojowego sprzętu. Dzisiejsze Wojsko Polskie jest armią, która bardzo intensywnie się modernizuje. Duża jest w tym zasługa instytucji, w której mam zaszczyt pracować, czyli Agencji Uzbrojenia. Najważniejsze będzie jednak to, aby nowoczesny sprzęt był odpowiednio zintegrowany, a żołnierze mieli czas na osiągnięcie pełnej gotowości do jego wykorzystania.
2: My oczywiście zachęcamy do tego, żeby nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce szukać takich wydarzeń, bo na pewno jutro będzie ich sporo, a to też okazja do tego, żeby spotkać się z żołnierzami, porozmawiać i podziękować za służbę. Piotr Lędzion, Radio Plus.
1: A już teraz mamy dla Was do rozdania pakiety gadżetów od Ministerstwa Obrony Narodowej. W pakiecie znajduje się m.in. koszulka, torba, smycz, spinka, długopis, magnes i nawet granat, gniotek. Aby otrzymać gadżety, trzeba na adres gdańsk@radioplus.pl poprawnie odpowiedzieć na pytanie. W którym polskim mieście odbędzie się tegoroczna parada morska z okazji Święta Wojska Polskiego? A. W Szczecinie, B. w Gdyni, C. w Krakowie, czy może D. w Warszawie? Myślę, że tutaj nie będziemy chyba mieć problemu z odpowiedzią na to pytanie. A piszcie odpowiedź na adres gdańsk@radioplus.pl. Czekamy na wiadomości. Teraz w magazynie przerwa i za moment aktualności Radia Watykańskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus.
4: Reklama.
0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active. 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Setki kilometrów tras rowerowych, leśne dukty, szutry i malownicze drogi przez góry i doliny. W Podkarpackiem każda trasa prowadzi do wyjątkowych widoków i emocji. Wsiądź na rower. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Opublikowano papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dziś wspomnienie świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Brytyjscy biskupi proszą o modlitwę za jego wstawiennictwem w szczególnej intencji. Biskup nominat Karagandy Piotr Pytlowany opowiada o swoim doświadczeniu kościoła w Kazachstanie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało dziś papieskie orędzie na 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony w kościele 27 września pod hasłem Nawet jedno z tych dzieci. Tegoroczne orędzie papież poświęca małoletnim, którzy doświadczają migracji i ucieczek.
2: Leon XIV przypomina, że każdego roku miliony dzieci opuszczają swoją ziemię z powodu wojen, ubóstwa, przemocy i katastrof. Papież podkreśla, że w sytuacji najmłodszych migrantów nie chodzi o liczby ani statystyki. Każde dziecko posiada nieskończoną godność, a w dziecku, jak pisze papież, możemy przyjąć i spotkać Pana. Ojciec Święty wzywa też do działania w krajach pochodzenia, usuwania przyczyn zmuszających najmłodszych do ucieczki, a także do ich ochrony w krajach tranzytu i docelowych. Karol Darmoros, Watykan News.
1: Kościół wspomina dziś świętego Maksymiliana Maria Kolbego, który dokładnie 85 lat temu zginął męczeńską śmiercią w Auschwitz. O modlitwę za jego wstawiennictwem proszą brytyjscy biskupi, polecając intencję uwolnienia 78-letniego Jimmy'ego Laya, uwięzionego w Chinach.
3: Ten katolik, brytyjski obywatel, wydawca niezależnej prasy i krytyk komunistycznej partii Chin w Hongkongu, został skazany na 20 lat więzienia. Sąd uznał go winnym kolaboracji z obcymi siłami. To najostrzejszy wyrok, jaki wydał Pekin od kiedy w 2020 ograniczył wolność słowa w imię tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Episkopat zwrócił się do brytyjskiego premiera z apelem, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu doprowadzenia do uwolnienia chorego na cukrzycę, trzymanego w izolacji więźnia sumienia, którego zdrowie według doniesień Reporterów Bez Granic szybko się pogarsza. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Leon XIV mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem kazachstańskiej Karagandy. W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup nominat, który od 1995 roku pracuje w Kazachstanie i dobrze zna Karagandę, opowiada o lokalnym kościele.
4: Kazachstan to jest mój dom i dlatego przyjęcie tej nominacji jest dla mnie w pewnym sensie kontynuacją drogi, którą rozpocząłem wiele, wiele lat temu jako diakon, a nie jest rozpoczęciem czegoś jakby całkowicie nowego. W sercu mam to samo pragnienie, co było u początku, czyli być blisko ludzi, głosić Ewangelię, pomagać naszemu Kościołowi wzrastać. Kościół karagandyński jest niezwykły, bo o jego dzisiejszej rzeczywistości i żywotności stanowi jego wczoraj. Fundamentem, myślę, jest przede wszystkim tutaj wiara ludzi, którzy w czasie prześladowań nie przestali być wierni Chrystusowi. Karaganda i całe jej okolice są naznaczone, jak wszyscy wiedzą, historią deportacji, obozów, ogromnego cierpienia. A jednak właśnie z tego cierpienia, tak mi się wydaje, wyrósł ten Kościół, który dzisiaj żyje, modli się i daje świadectwo.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.
3: Polacy ucierpieli jednak w pożarach w Chorwacji, podało nasze MSZ. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który zaorał nawierzchnię nowej drogi w Gliwicach. W Szczecinie, w rejonie Wałów Chrobrego, zacumowało 31 żaglowców. Jest 18. Marcin Bartnik. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informację przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o stanie naszych obywateli?
4: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
5: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
4: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu Omisz.
6: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
4: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
3: O czym informował Michał Skolimowski. Prokuratura uchyliła areszt rolnikowi, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach-Ostropie. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości, co oznacza, że grozi mu łagodniejsza kara. 60-latek twierdzi, że jest właścicielem działki, na której wylano asfalt, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Koniec podatku Belki dla małych inwestorów, mówią ekonomiści po podpisaniu przez Karola Nawrockiego ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Takie konto od 1 stycznia przyszłego roku będzie mógł założyć każdy pełnoletni Polak. O szczegółach Olek Ruszkowski.
7: To duża zmiana dla inwestorów, zwłaszcza dla tych, którzy operują na mniejszych sumach. Ulga od podatku Belki obowiązuje tylko poniżej 100 tysięcy złotych w aktywach. Zdaniem ekspertów to krok w dobrą stronę, ale nie ma nawet co myśleć o całkowitej likwidacji podatku od dochodów kapitałowych.
8: Biorąc pod uwagę to, w jakim obecnie stanie są finanse publiczne, wątpię, żeby minister Domański chciałby nawet słyszeć o pomysłach pokroju likwidacji podatku Belki.
7: Mówi Alessandro Petryszyn z Warsaw Enterprise Institute. Eksperci podkreślają też, że samo rozwiązanie jest mocno skomplikowane, a podatek powyżej 100 tysięcy złotych nazywają katastrem.
3: OKI może założyć każda osoba fizyczna, może posiadać też więcej niż jedno konto, ale ustawowy limit 100 tysięcy złotych przypisany jest łącznie do naszego numeru PESEL.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Żagle 2026 oficjalnie rozpoczęte w Szczecinie w rejonie Łasztowni i Wałów Chrobrego zacumowało 31 żaglowców. O wrażenia zapytaliśmy kapitana Daru Szczecina Wojciecha Malejkę.
9: No przede wszystkim jest dużo żagli i to mi się bardzo podoba. Coraz więcej żaglowców z roku na rok. Dużo się dzieje dookoła i mamy zamiar z tego wszystkiego korzystać.
3: Żagle 2026 to nie tylko jachty, to także koncerty.
10: Chór Politechniki Morskiej, później będziemy mieć Oskara Cymsa, zespół IRE i na koniec Dawida Kwiatkowskiego. I po koncercie Dawida Kwiatkowskiego zostajemy na piękny pokaz dronów, więc zapowiada się bardzo ciekawy wieczór.
3: Zapowiadała Celina Wołosz, rzeczniczka Żagli 2026. Impreza potrwa do niedzieli.

raporcie takich temperatur najbardziej wakacyjne klimaty są odczuwalne gdzie? Nad Bałtykiem. W Gdańsku i regionie 27 stopni w cieniu i nad naszymi głowami moc słońca, która potowarzyszy nam przez resztę dnia. Zachmurzenie jedynie małe. I ciśnienie jest obecnie stosunkowo wysokie, ale powoli się obniża. Barometry wskazują 1020 hektopaskali, a słońce zajdzie o 20.21. W nocy ochłodzi się do 15 kresek, natomiast jutro od samego rana ponownie ogromna porcja słonecznych promieni, która potowarzyszy nam przez cały dzień. Zachmurzenie jedynie małe, bez opadów i bardzo ciepło, maksymalnie do 30 stopni. Jutro z takiej pogody warto skorzystać, bo w niedzielę zdecydowanie chłodniej, 22 kreski maksymalnie. Paweł Gorzkiewicz, kłaniam się nisko, na zegarach chwilę po 18:00 w piątkowy już prawie wieczór, czyli można już oficjalnie rozpocząć weekend, a na takie właśnie chwile idealne są przeboje Radia Plus, na które zapraszam już teraz.

0: Za nami przeboje Radia Plus, a to brzmi jak scenariusz z hollywoodzkiego filmu Grozy, ale wydarzyło się naprawdę u wrót naszego Bałtyku. Przy plaży w duńskim Albek nad cieśniną Kattegat znaleziono martwego żarłacza olbrzymiego, który mierzył blisko 5 metrów i ważył niemal pół tony. Biolodzy przeprowadzili już sekcję tej ogromnej samicy i odkryli, że była całkowicie zdrowa, silna i najedzona, więc zagadka jej nagłej śmierci wciąż pozostaje niewyjaśniona. Choć potężna ryba, zwana też długoszarpem, budzi ogromny strach swoimi gabarytami, to mam dla Was uspokajającą wiadomość. Te olbrzymy żywią się wyłącznie nieszkodliwym planktonem i nie polują na ludzi. Eksperci przypominają jednak, że rekiny w Bałtyku wcale nie są mitem, bo w głębinach sporadycznie pojawiają się mniejsze gatunki, jak kolenie czy rekiny psi. Jeśli więc podczas urlopu zobaczycie w wodzie ciemny kształt, bez paniki, to najprawdopodobniej tylko ciekawski podróżnik, który zagubił drogę w oceanie.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.

Przeboje Radia Plus. Przed nami weekend pełen kapitalnych, rodzinnych przeżyć w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W sobotni poranek koniecznie zabierzcie dzieciaki na patio gdyńskiego Centrum Filmowego, gdzie rusza bezpłatny, rozcieńczony poranek muzyczny Gdynia Morning Family Rave. Wieczorem w sobotę możecie z kolei wskoczyć na darmowy seans kina dzielnicowego na Chwarznie w Wilczynie i zobaczyć przezabawną animację Wielka Mała Koza. Przez całą sobotę i niedzielę możecie też odwiedzić gdańską piaskownicę Przeszczęśliwej, która zamieniła się w podwodny ocean ze 160 tonami piasku i quizami z nagrodami. W Sopocie z kolei czekają przejażdżki replikami amerykańskich pociągów po prawdziwych miniaturowych torach. I na koniec weekendowego czasu petarda w Hevelianum, niesamowite pokazy magia kontra nauka oraz kosmiczne budowanie baz księżycowych dla najmłodszych odkrywców. Wybierzcie coś dla siebie, spakujcie dobre humory i ruszajcie w miasto łapać piękne weekendowe wspomnienia.

0: Na zegarach za moment godzina 19, a w Gdyni rozpoczęła się rekrutacja do dwóch projektów w ramach rewitalizacji miasta. Programy mają objąć wsparciem osoby w różnym wieku i w różnych sytuacjach życiowych, mówi Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta Gdyni.
1: Oferta skierowana jest do osób mieszkających, uczących się lub pracujących na terenach objętych rewitalizacją, w szczególności do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rodzin, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży, a także osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
0: Za realizację programów odpowiadają Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Teraz na naszej antenie muzyczna przerwa i za moment wiadomości oraz prognoza pogody. Radio.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.
2: Od poniedziałku wraca program CPN. Na stacjach nie zabraknie paliwa, obiecuje resort energii. Etna nie odpuszcza, nadal sparaliżowane jest lotnisko w Katanii. Jak będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? O tym na koniec. Jest 19. Marcin Bartnik. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
3: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
4: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
3: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
4: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
3: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
2: To był Mateusz Chłystun. Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejna, a potem długa rehabilitacja. 17-latek z Zabrza, którego oblano benzyną i podpalono, zajmują się lekarze z Ostrowa Wielkopolskiego. Chłopak trafił na szpitalny oddział 9 sierpnia, mówi Adam Stangret, rzecznik placówki, który dodaje, że dziś trudno o konkretne rokowania.
5: Na szczęście jest chłopak przytomny, nie wymaga leczenia intensywnego, natomiast jest to bardzo uległe oparzenie na wczesnym etapie leczenia i trudno w tej chwili tu jakieś takie dokładne rokowania podejmować.
2: W związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał od 3 mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Najpopularniejsze lotnisko na Sycylii wciąż zamknięte. Tysiące ludzi nie może wrócić z wakacji czy dotrzeć na urlop. Wybuch wulkanu Etna paraliżuje sytuację na największej włoskiej wyspie. Sytuację na Sycylii śledzi nasz dziennikarz Marek Balawajder.
6: Patrząc tutaj na ulicę i życie w Katanii, trudno powiedzieć, że Sycylia jest sparaliżowana. Restauracje są pełne, hotele działają, a turyści normalnie zwiedzają miasto, ale transport lotniczy przeżywa jeden z największych kryzysów tego lata. Setki rejsów zostały skasowane albo przeniesione, a lotnisko w Palermo i Comiso przejęły ogromną część ruchu z Katanii. To oznacza opóźnienia, pełne autobusy i brak samochodów z wypożyczalni i ludzi, którzy po kilka razy dziennie zmieniają trasę powrotu. Dlatego jeśli ktoś ma zaplanowany urlop na Sycylii, nie musi od razu go odwoływać. Trzeba jednak sprawdzić konkretny rejs tak, by mieć elastyczny nocleg i przygotowany plan awaryjny przez inne lotnisko albo nawet kontynent. Sycylii, Marek Balawajder.
2: Dziękujemy za relację. Pozostajemy jednak we Włoszech, ale przenosimy się na północ. Karabinierzy z Parmy odnaleźli 3 skradzione w marcu dzieła Renoira, Cezana i Matisa. Zatrzymano 5 obywateli Mołdawii. Dzieła, których wartość oszacowano na ponad 9 milionów euro, skradziono z muzeum w miejscowości Traversetolo koło Parmy. W tamtejszej willi znajduje się prywatna kolekcja zgromadzona przez włoskiego historyka sztuki i krytyka muzycznego Luigiego Magnaniego.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Jak będzie wyglądał od września transport do Morskiego Oka? Zmiany zakładają, że wozy konne będą jeździły na skróconej trasie tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej pojadą elektryczne busy. Co innego zimą, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: W zimie formuła transportu pozostaje bez zmian. Kursują sanki, na drodze nie pojawią się elektryczne busy. Ten transport funkcjonuje w ogóle wtedy zupełnie inaczej. Na trasie jeżdżą sanki, do których chodzi maksymalnie 9 osób.
2: Na razie TPN ma 4 pojazdy elektryczne, ale chce zamówić kolejne 16. Najwcześniej pojawią się one w Zakopanem dopiero w przyszłym roku.
8: Pogoda.
0: gdańskim i regionem nadal moc słońca, niebo jest z małym zachmurzeniem i takie pozostanie do końca dnia. Słońce zajdzie o 20:21, a na termometrach obecnie mamy 25 stopni. Ciśnienie jest umiarkowane i stabilne, barometry wskazują 1019 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 14 kresek. Natomiast jutro czeka nas bardzo gorący dzień z mocą słońca. Zachmurzenie przez całą sobotę małe i na termometrach maksymalnie zobaczymy do 30 stopni. Weekend trwa w najlepsze, który w pogodzie będzie zdecydowanie podzielony na pół. Jutro 30-31 stopni, a w niedzielę tylko 22 kreski i od poniedziałku jeszcze chłodniej. Paweł Gorzkiewicz, witam ponownie. Dobry wieczór, na zegarach chwilę po 19:00. Zapraszam na przeboje Radia Plus.

0: Przeboje Radia Plus. Teraz mamy świetną wiadomość dla mieszkańców Niedźwiednika, bo na mapie Gdańska pojawia się właśnie nowy zielony punkt do wypoczynku. Przy rondzie świętego Jana de la Salle w dzielnicy Brentowo ruszyły intensywne roboty ziemne pod budowę wyjątkowego parku kieszonkowego o nazwie Niedźwiedzi Zakątek. Inwestycja warta ponad 300 tysięcy złotych powstaje dzięki waszym głosom w budżecie obywatelskim. Co dokładnie tam się znajdzie? No, drogowcy wytyczą nowe mineralno-żwirowe ścieżki spacerowe, postawią wygodne ławki oraz zamontują praktyczne stojaki na rowery. Absolutnym hitem tego miejsca będzie jednak naturalna żywa altana wierzbowa do sąsiedzkich spotkań oraz dwie wielkie figury niedźwiedzi brunatnych, które staną dumnie na jednej ze skarb. Pojawią się także piękne nasadzenia nowych drzew i krzewów. Całość ma być gotowa za około 20 tygodni, więc już wkrótce zyskacie idealny zakątek na relaks blisko domu.
1: Radio Plus.
2: Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
5: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
4: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
5: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Po reklamie.

0: Za nami przeboje Radia Plus. 31 lipca w życie weszła ustawa metropolitalna dla Pomorza, a teraz głos w tej sprawie mogą zabrać mieszkańcy obszaru metropolitalnego. Do 13 września aktywna jest anonimowa ankieta, w której można wyrazić swoją opinię i zakomunikować potrzeby.
1: Bardzo na to liczymy, że mieszkańcy zechcą zabrać głos i go wyrazić. Udostępniliśmy ankietę, która została właśnie stworzona z myślą o mieszkańcach i mieszkankach metropolii, bo to właśnie z myślą o tych ludziach jest tworzona metropolia. Przypomnę, że mówimy o 1,5 miliona ludzi.
0: Mówiła Natalia Gablik, specjalistka z obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wypełnienie ankiety zajmuje do 10 minut.
2: Radio Plus.
3: Radio Plus.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
10: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026. Już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
9: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
10: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.

Na zegarach za moment godzina 20, a już jutro świętujemy na całego. 15 sierpnia to wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Niedziela to Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich i poniedziałek będzie bardzo pozytywny, bo to 17 sierpnia, czyli Dzień Pozytywnie Zakręconych. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie za moment o 20 startuje Prywatka z Radiem Plus, czyli coś idealnego na ten weekendowy wieczór. Marek Sierocki zaprezentuje nam swoje unikatowe miksy złożone z najlepszych przebojów Radia Plus. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gorzkiewicz życzę udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek po 16.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki. Zapraszam na naszą prywatkę. A dzisiejsze spotkanie otwiera gitarzysta, wokalista, kompozytor i producent w jednej osobie, czyli Chris Rea. Usłyszymy jego jeden z największych hitów, piosenkę On The Beach. Potem grupa Fiction Factory, Feels Like Heaven.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus to nasza piątkowa prywatka. Na początek tego miksu Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys. Przypominamy jeden z ich słynnych hitów Opportunities. Potem Peter Schilling i Different Story. Będzie też Sandra w przeboju Everlasting Love.

To była Sandra, jej wersja Everlasting Love, a przed nami jeszcze Magazine 60, Rendezvous, Sir La Costa del Sol, Jason Donovan, When You Come Back to Me i CC Catch w piosence Soul Survivor.

Soul Survivor i Sissy Catch to za nami, a przed nami Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys w piosence Losing My Mind, potem London Boys, London Nights, Monte Cristo, Sherry Missai i Sabrina w piosence All of Me.

0: Radio Plus.
1: Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi, ti amo.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
2: Najbliższe minuty to przeboje ze słonecznej Italii. Ten miks otwiera Pupo piosenką Gelato e Cioccolato. Potem grupa Ricky e Poveri, Mamma Maria. Będzie też Viola Valentino w utworze Romantici, a także Daniel Santa Cruz Ensemble i Linda Bella Linda.

0: Nic nie zdarza się dwa razy. To byli Claudia Mori i Adriano Celentano. I tak zakończył się ten mix.
1: Radio Plus.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty w naszej prywatce to przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek Laura Branigan i Self Control, potem Modern Talking, Brother Louie i Bananarama w nagraniu Cruel Summer.

To był duet Pet Shop Boys, a przed nami trio Thompson Twins, Hold Me Now, potem Frida, I Know There's Something Going On, In Excess Need You Tonight i na koniec tego miksu Jimmy Cliff w piosence Reggae Night.

0: To był Jimmy Cliff w towarzyszeniu muzycy grupy Kool & The Gang. Piosenka Reggaenite zakończyła ten mix.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Tak, za

0: Borys Szyc.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Trwa nasza piątkowa prywatka, a w niej kolejna porcja piosenek z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek włoskie trio Scotch i Mirage. Potem gazebo Masterpiece i Fun Fun w nagraniu Baila Bolero.

To była grupa Kombi i nasze rendezvous, a już za chwilę ponownie włoskie przeboje. Oliver Onions i Santa Maria, potem Eros Ramazzotti i Piu Bella Cosa, będzie też Pino D'Angio w piosence Macuel Idea.

D'Angelo, a przed nami francuska grupa, która swoje przeboje wykonywała głównie w języku hiszpańskim. To zespół Bandolero i Parish Latino. Będą też DJ-e, MC Michael G, DJ Swen i wariacje na temat przeboju Madonny, piosenki Holiday, no i sama Madonna w piosence Holiday.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, a przed nami ponownie piosenki polskie. Paweł Kukiz i Jan Borysewicz, Jeśli Tylko Chcesz, zespół Mafia i Piasek w utworze Imię Deszczu, grupa Demono, Znów Jesteś Ze Mną i Beata w piosence Taka Warszawa.

była Bata i taka Warszawa, a przed nami ISMC i utwór, który skomponował Savage, piosenka Easy. Potem Valerie Dore, Lancelot, Italian Boys Forever Lovers, Savage i Don't Cry Tonight, a na koniec tego miksu duet Nicki and Nicki i piosenka

To był utwór Souvenir z repertuaru grupy OMD w wykonaniu duetu Nicki & Nicki, a już za chwilę Donna Summer, jej słynny, klasyczny, dyskotekowy mega hit Hot Stuff. Będzie też grupa Lips Incorporated i Funky Town, a także grupa Michael Zeiger Band.

Oto ona przed nami, formacja Diskoteki Intro Disco, czyli fragmenty słynnych dyskotekowych i nie tylko dyskotekowych hitów. Potem grupa Voyage i Souvenir, będzie też Boys Town Gang i Can't Take My Eyes Off You, a także Patrick Hernandez w piosence Born to Be Alive.

Patryk Hernandez z utworem Born to be Alive zakończył piątkową prywatkę. Kolejna już jutro o godzinie 20. Marek Sierocki, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.